0: Zbliża się godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego, przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379. Do wymaganego minimum zabrakło więc 545 podpisów. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji przebudowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części Sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz miasta Jarosław Perzyński.
3: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu. Piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
2: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Okulickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Traguta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. Zakończył się remont ulicy Bagno w Mławie. Jest nowa nawierzchnia i oznakowanie, ale dla kierowców najważniejsza jest zmiana organizacji ruchu. Teraz w ulicę Bagno wjeżdża się od strony Wyspiańskiego. Wcześniej samochody poruszały się w przeciwnym kierunku. Zmiany dotyczą również skrzyżowania z ulicą Sportową. Z Bagna nie można skręcić w Sportową w prawo. Z kolei wjeżdżając ze Sportowej, kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Prace na zlecenie miasta wykonało Mławskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. Zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. Ulica Kasztanowa w Żuromnie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
2: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
4: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców to była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach Zielonej Transformacji Miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
2: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 kilometra. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Oświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Ponad 10 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczyli również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
5: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
5: Na gminie Kuszborn droga do Nizgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska jest tutaj wskazana też do remontu. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
2: Umowę podpisano z przedsiębiorstwem z Mławy. Wykonawca ma 2 miesiące na przeprowadzenie wszystkich remontów. Wartość prac to prawie 3 miliony złotych. 60% tej kwoty stanowi dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wykłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałę w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg. Gmina Lutocin będzie realizowała 2 kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz Siemcichy-Benzymin. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 milion złotych. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbiecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 tysięcy złotych. Ponad 64 tysiące złotych gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. Bezpłatna komunikacja miejska, dłuższy czas darmowego korzystania z miejskich rowerów oraz wydarzenia sportowe. Mława po raz kolejny włącza się w Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września. Tym samym dołącza do miast w całej Europie, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
6: Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem tegorocznej edycji jest Mobilność dla każdego. Wobec powyższego mowa w założeniach tegorocznej odsłony wpisuje się doskonale.
2: Kulminacją akcji będzie Dzień bez samochodu.
6: Darmowe przejazdy autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu bez samochodu. Wydłużony czas bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
2: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
7: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
2: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
7: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
2: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta, czy zakup kolejnych autobusów. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rot, Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rot Krubin. Największe zadanie realizuje Rot Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rot Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rot Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta, Inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 zł. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby schronu ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 tysięcy złotych. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres pracy jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe. Powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie prac, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień. Zakończyła się modernizacja budynku zespołu szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, którą pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
4: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
2: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
4: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
2: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 tysięcy złotych z budżetu państwa, niespełna 10 tysięcy złotych dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. 30 komputerów trafiło do zespołu szkół techniczno-zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komponentów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowin. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażania szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum i poprawić komfort ich pobytu w placówce. W przekazaniu telewizorów uczestniczyli przedstawiciele sponsora oraz z władz miasta. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Dawny budynek kolei nadwiślańskiej w Ciechanowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Zabytek zadbany. Doceniono jego rekonstrukcję oraz przystosowanie do nowych funkcji. Ciechanowski obiekt wyróżniono w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym. Obiekt znajduje się u zbiegu ulicy Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas prac zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z rządowego programu odbudowy zabytków oraz funduszy europejskich dla Mazowsza. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
8: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być potrawa związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi. No i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz oczywiście jest w środku zawijane z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
2: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
8: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz i dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
2: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
9: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
2: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
9: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
2: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele Kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
10: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
2: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna. Welski Park Krajobrazowy świętował 30-lecie. W piątek kulminacyjnym punktem obchodów była konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów był przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumowała pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
11: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
2: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy, ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
11: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
2: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy mówili również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych z rodem Zamojskich była we wtorek tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Małego Miasta. To już 8. edycja konferencji poświęconej 16, 17 i 18-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu Zamojskich. Do Bieżunia przyjechali naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą, krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji dotyczyła początków rezydencji Zamojskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone były ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabrakło również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję zorganizowało Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a współorganizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Młode głosy ponownie brzmią w Działdowie. Od piątku do niedzieli odbywa się 8. festiwal churalny Młodzi mają głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
12: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chórmistrzyni profesor Anna Olszewska.
2: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
12: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. Trzy chóry, wyjątkowi muzycy i jedna scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
2: Koncert galowy odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagiełły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Prace Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawy można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. A w Mławie można oglądać wystawę Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.
13: W regionie numer 1. Radio 7.
14: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 dzień września. W 1655 roku w czasie potopu szwedzkiego rozpoczęła się bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim. Polacy zostali pokonani 30 września, a Szwedzi wkrótce potem zdobyli Pułtusk. Wygrana w bitwie pod Nowym Dworem Mazowieckim otworzyła Szwedom drogę do Inflant. W 1944 roku uczestnik walk pod Mławą Stanisław Weber został szefem sztabu warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. W 1969 roku urodzony w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski został brązowym medalistą w biegu na 1500 metrów podczas Mistrzostw Europy w Atenach.
15: No ja uważam, że byłem wybitnie zdolny.
2: W 1974 roku odbyła się premiera filmu kryminalnego Zapis zbrodni. W roli Zenka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
16: Jak zrobią w koniach, niech przynajmniej szmal za to płacą.
2: W 2000 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Sydney złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w trzech postawach.
17: Renata Maurer-Różańska po raz drugi w karierze mistrzynią olimpijską.
2: W 2014 roku Irena Kirschenstein-Szewińska otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska w uznaniu zasług i promocji sportu oraz za działalność na rzecz społeczności ziemi pułtuskiej. Jest patronką publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Pułtusku.
18: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: Urodzili się. W 1901 roku w Wiśniewie w powiecie mławskim starszy wachmistrz Wacław Komorowski, szef 3. szwadronu 11. pułku ułanów legionowych w Ciechanowie, zamordowany w więzieniu karnośledczym gestapo w forcie 3. w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1944 roku Jerzy Król, wicewojewoda ciechanowski, sekretarz Rady Nadzorczej Mazowieckiej Kasy Chorych i członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Później pracował jako kierownik tłoczni gazu Ciechanów. Wieloletni prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ciechanowie. Działał także w pułtuskim oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W 1951 roku ksiądz profesor Henryk Seweryniak, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żurominie.
19: Się czułem bardzo dobrze w takiej zwykłej robocie kapłańskiej. Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1979 roku Paweł Noch, piłkarz ręczny i trener, wychowanek Petrochemii Płock. Następnie występował w Kasztelanie Sierpc, będąc w sezonie 1999-2000 jego najlepszym strzelcem w rozgrywkach pierwszej ligi Serii B, w której zdobył 142 bramki. Od 2007 roku był związany z Jurandem Ciechanów przez pierwsze dwa sezony jako zawodnik, a później jako trener. Ciechanowski zespół prowadził w rozgrywkach pierwszej ligi i Superligi. Był asystentem trenera reprezentacji Polski.
20: Cały czas konsultujemy to, co ma się dziać na zajęciach, to jakie zagrania przeciwko jakim strefom mamy stosować.
2: Zmarli w 1944 roku Tomasz Wawrzyński, pseudonim Przygoda, urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim, kapral Armii Krajowej, poległ w Powstaniu Warszawskim. W 1951 roku Stanisław Derkus, urodzony w Rozolinie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, od połowy 1946 roku w obwodzie Mewa, później w Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, walczył z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa operującą na terenie województwa warszawskiego. Jako dowódca patrolu wziął udział w wielu starciach oddziałów w powiatach mławskim, płockim i rypińskim. Skazany przez Wojewódzki Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, stracony w więzieniu mokotowskim.
21: Tego się teraz słucha.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Nie daj bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
2: A pamiętacie, dziewczynki, pierwszy dzień, jak tutaj przyszliście?
3: Nie. Ja pamiętam, siedzieliśmy wtedy tam przy stole i malowaliśmy.
4: No.
5: A kto was przyprowadził?
3: No,
5: Która babcia?
3: Babcia Stasia.
5: A ciocia z wujkiem byli w domu wtedy?
3: Tak, wujek Henryk.
5: Nie. A gdzie byli?
3: Byliście w pracy.
5: No tak. A kto był w domu wtedy?
3: Patrycja i pani Stasia. A widzieliśmy, jak Patrycja poszła z psem.
5: A co sobie myśleliście wtedy? Pamiętacie może?
3: Będą pić.
5: Kto?
3: A myślałam tak.
5: A co myślałaś? Jeszcze raz powiedz, bo nie zrozumiałam.
3: Ale nie wydam. Dobra, to by nie pili.
4: Nie pamiętam.
5: Że my będziemy pić?
3: No.
5: Tak myślałaś?
3: A nie, piją, no to dobrze.
6: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowiem wam o takich historiach ze swojego życia.
7: Posłuchajcie. Kiedyś słyszałem, jak mama jest w domu i piją alkohol. I pobili się z mężczyzną, z którym mama żyła. Jak ja to widziałem, to ja bardzo opłakałem. Byłem gdzieś w waszym wieku, może miałem około 10 lat.
3: Dobrze, że tyle ile ja.
7: I bardzo płakałem, jak ja to widziałem, jak moja mama cierpi. Uciekłem z domu, przeleciałem przez ulicę i poleciałem do kościoła. I tam drzwi zawsze były otwarte. I tam były drzwi otwarte, także ja mogłem wlecieć i uklęknąć się pomodlić. Ja tak zrobiłem i uklękłem, a przez to, że kościół był bardzo blisko naszego domu, bo tylko ulica nas dzieliła, to mama tak głośno krzyczała, że ja słyszałem to w kościele, jak mama krzyczała. Ja wtedy zacząłem własnymi słowami do Boga się modlić. Boże, jeżeli Ty widzisz, pomóż, odpowiedz. Nie daj, żebym ja kiedyś też tak samo żył jak oni. Jeszcze raz, co się spytałeś?
5: Amelka pytała, dlaczego nie pobiegłeś na policję?
8: Dlaczego do kościoła pobiegłeś, a nie na policję?
7: Dlaczego nie na policję? Bo bałem się, że jak przyjedzie policja, to zabiorą mnie do domu dziecka. A chciałem być w domu z mamą. Dlatego nie pobiegłem na policję. Bo tak jakbym zadzwonił na policję, to od razu wyrok na siebie bym wydał, bo by przyjechali i mnie zabrali. A ja bardzo chciałem być w domu u mamy. Ale w domu nie było warunku, żeby tam być. Pamiętam też kiedyś, jak ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
3: No bo kupowali ten.
7: Ty wiesz dokładnie, nie?
3: Ja też.
7: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. A oni się nie mogli doczekać, jak się pieniądze pojawiały. Jak się pojawiały pieniądze, był alkohol i zawsze to się kończyło awanturą. Zawsze. Nigdy nie było spokojnie.
3: I alkoholem.
5: A to dobrze, jak ludzie piją, czy źle?
3: Źle.
5: A czemu źle?
3: Nie. Dzieci potem nie. I potem dzieci.
9: To znaczy, nie mogą że rodzice się nie opiekują albo babcia, albo dziadek.
5: Aha, jak piją?
3: Tak. Albo ciocia, albo. Ale ciocia to nie pije.
9: No.
5: 3 lata temu Michał do nas przyszedł. Potem następna była Ola, Patrycja i Damian. Zostały przywiezione z wyniku interwencji. Ta trójka, czyli Amelia, Artur i Wiktoria, oni są od zeszłego roku u nas, to tak samo, to na przykład oni też dużo rzeczy przeszli w swoim życiu. Dużo agresji, dużo bicia. I pewne rzeczy, na przykład Wiktoria, ona ma 5 lat i ona na przykład opowiada, spontanicznie się wypowiada o tym, co było. Coś tam robi i nagle zaczyna opowiadać, że w domu było tak, że tata robił różne rzeczy, tak, w stosunku do mamy, w stosunku do babci, w stosunku do niej. I ona jest taka strasznie spontaniczna i pewne rzeczy po prostu wychodzą spontanicznie, nie?
3: I tak.
5: Co rysujesz, Amelcia?
3: Nie wiem.
5: To wygląda na coś właśnie na świnkę chyba, nie?
3: Wyglądało na misia.
5: Ale to może misio świnka, to takie nowe stworzenie. Misio świnka.
7: Było nas kilkanaścioro. 13-14 osób. Ja nie pamiętam, dlatego że ja w wieku 3 lat trafiłem do domu dziecka. I łącznie z moimi braćmi i siostrami, niektóre dzieci zostały adaptowane. No i jak my nawet jak trafiliśmy do domu dziecka, to tak do wieku gdzieś 8 lat. Silna taka potrzeba być w domu. z mamą, z tatą, więc zaczęliśmy uciekać bardzo szybko z domu dziecka. W wieku właśnie 8 lat to już my zaczęliśmy uciekać z domu dziecka. Z Jedliny Zdrój do Wałbrzycha to odległość była 20 parę kilometrów do domu. Byliśmy w domu wtedy na jakiś tam czas, póki nas policja nie złapała, ale znowu jak nas policja łapała, to myśmy uciekali, więc z nami były takie cały czas problemy. Policja do domu dziecka, z domu dziecka, oni nas przywozili do domu dziecka jeden dzień, a my już na drugi dzień żeśmy uciekali, nie? Z powrotem. Później wpadli na pomysł, żeby nas porozdzielać, dać nas gdzieś dalej do następnego domu dziecka, więc nas przenieśli później do Piławy Góry, to już była miejscowość oddalona od Wałbrzycha jakieś 40-50 km. Właśnie z myślą takim, żeby nam utrudnić jakby tutaj te ucieczki. My w sercu, razem z rodzeństwem, z braćmi, mieliśmy takie marzenie normalnego domu. Potrzebę tatę, mamę, żeby być razem, po prostu mieć taki normalny dom. I z takim zawsze nastawieniem myśmy uciekali, nie? Żeby po prostu być w domu z mamą, z tatą. A tam libacja, mama poznała później takiego mężczyznę, z którym zamieszkała. Tata w ogóle nas nie chciał w ogóle znać. Więc my po prostu za tą mamą lataliśmy i z nią mieszkaliśmy. Mama z tym kongubentem też się bili bez przerwy. W nocy się kiedyś obudziłem, to była, nie wiem, druga w nocy i mama do mnie mówi, zobacz, co mi zrobił. Całą twarz miała we krwi, nie? Wziął jej szklankę i taki przyłożył szklanką w twarz, nie?
5: A jak mama was zostawiła u nas, to płakałyście?
3: Ja zawsze płakałam wtedy w nocy. Nie, ja jedynie.
5: Ty zawsze mówiłaś, że ty się niczego nie bałaś.
3: No. Ale to jak spałam.
5: A jak spałaś?
3: Jak mama, była noc.
6: To się nie bałaś, tak?
3: A się
6: tak
3: bałam.
5: Na przykład Amelka była takim dzieckiem, które nie, w ogóle jak się ją przytulało, to ona stała tak. Ona się nie dała dotknąć. Nie dała się przytulić. Nie lubiła tego. Zawsze takie oczy wielkie, taka poważna, bardzo poważna zawsze mina. Poważnymi oczami patrzyła. A teraz to po prostu się odlepić nie da, no. No po prostu to tylko tak strząknąć, bo się nie, no nie odlepi się, no nie odlepi się ona, nie odlepi się Wiktoria, tylko tak wisiałyby cały dzień.
7: Budziliśmy się gdzieś tam w krzyku, w takich awanturach to były non-stop. Jacyś ludzie przychodzili w nocy do nas, cegówki nam przez okno wrzucali, wchodzili jacyś mężczyźni. Były takie sytuacje, że po śmietnikach chodziliśmy, zbieraliśmy żywność. Na klatce schodowej spaliśmy kilka dni z czasami, bo po prostu on nas nie chciał wpuścić, ten kurkumet mamy. Jak były właśnie awantury w domu, libacje, to ja uciekałem z domu, bo nas po prostu wyganiał z domu ten konkubent. I chodziłem sobie po dachach i zaglądałem sobie w okna ludzi, jak sobie tam siedzą, wiesz, rodzina przy stole i sobie jedzą, wiesz, kolację, śniadanie, obiad. Dla mnie to było po prostu, wiesz, coś takiego, co myśmy tego nigdy nie mieli, nie? Gdzieś tam siedziałem sobie, patrzyłem w te okna i widziałem właśnie taką rodzinę. Ogromna w sercu zazdrość, że ja bym też tak chciał po prostu, jak oni, mieć taki dom, takie marzenie.
5: My tu właśnie robimy takie dzieła serduszkowe, a tu miała być niespodzianka.
3: Ile jest?
5: No to licz.
3: Jest 15.
5: 20. 20 serduszy. Ja się kręcę, 20 serduszy. To trzeba kogoś bardzo kochać, nie? No tyle serduszek narysować.
3: Amela.
5: Co? Nie? Tato przyjeżdżał, był tu, w sumie odwiedzał je, był dwa razy. Cały czas opowiadały, a my mamy teraz to, a my mamy samochód, a my mamy to, a my mamy trampolinę, a my mamy to. I one tak po prostu, a my robimy to. I one, ten tato stał i słuchał, nie? I tam próbował jakoś tak zmieniać w ogóle temat. A one po prostu cały czas biegały do nas i po prostu strasznie się z nami od razu tak utożsamiały. I to było takie fajne. Z jednej strony, no ale praca z nimi jest cały czas, no cały czas, pewne rzeczy cały czas gdzieś tam, one widziały dużo przemocy, dużo bicia i to niestety w dzieciach to zawsze pozostawia ślad, nie?
7: Kiedy byliśmy właśnie w tej Piławie Górnej, w tym drugim domu dziecka, zaczęliśmy znowu też stamtąd, też uciekaliśmy do domu naszego, też trafiłem z powrotem do tego domu dziecka i był też taki okres, gdzie ja zacząłem patrzeć troszeczkę na swoją jakby tam przyszłość z perspektywy tego, jak wygląda życie mojej mamy i tego konkubenta i taty. I ja po prostu nie chciałem tak żyć jak oni. I zacząłem gdzieś tam się brać po prostu trochę za siebie, Nie uciekałem z domu dziecka, chciałem, moi bracia dalej uciekali, a ja jakby chciałem się jakoś ustatkować. Chodziłem normalnie do szkoły, zdawałem czerwonym paskiem. Wychowawcy mieli takie ogromne nadzieje we mnie, mówili, że no jedyny Maciak, po prostu coś z niego po prostu będzie. Byliśmy młodzi, ale nas policja znała, nie? Bo my bez przerwy byliśmy zabierani z domu na komisariat i oni już po prostu takie nazwisko Maciaków, to po prostu to było znane, nie? Dla policji. Więc jak myśmy się pojawiali, no to ludzie jak na nas patrzyli, to mówili, to są złodzieje, nie wpuszczajcie ich do domu, bo oni was okradną i tak dalej, i tak dalej. Więc na mnie zaczęli tak patrzeć, wiesz, że ja się jakoś tam chcę wybić, że ze mnie coś może jeszcze będzie wszystko w porządku, jak będę szedł tą drogą. Ale bracia jak wracali z ucieczek do domu dziecka, więc przewoziła ich policja, zaczęli mi pokazywać taki obraz, wiesz co, w domu już jest dobrze, nie? My nie mieliśmy światła, nie? Taka normalna rzecz. Myśmy w domu nie mieli światła, mieszkaliśmy w taki sposób, że było cały czas ciemno. Jedzenie to ja musiałem, chodziłem sobie gdzieś tam na pola i kradliśmy ziemniaki. Później gotowaliśmy te suche ziemniaki, takie bez niczego, żeśmy wcinali, nie? Jak później mi bracia powiedzieli, że wiesz co, Wojtek, mama się już nie kłóci z konkubentem, to dla mnie to jest szok, nie? Ja się tak ucieszyłem, mówię, coś niesamowitego. No i co jeszcze, nie? No i światło mamy w domu, nie? Światło mamy w domu. I mówi jeszcze coś, i co? Telewizor. Nie, to ja uciekam z wami. Rozumiesz, takie rzeczy, nie? I dla takich rzeczy ja po prostu uciekłem, burząc w tym momencie wszystko, bo ja 2 lata byłem wtedy i w ogóle nie uciekałem. I przyjechałem do domu i oczywiście żadnej z tych rzeczy nie było. Po prostu cały czas tak, jak było wcześniej. A więc alkohol. I mama jeszcze wpadła na taki pomysł, żebyśmy my, ja razem z moim młodszym bratem, żebyśmy chodzili po ludziach i prosili o jedzenie. Ja tak robiłem, to 15 czy 16 roku życia. Więc chodziłem po mieszkaniach ludzi i po prostu mówiłem o sytuacji, jaka wygląda u mnie, że nie mamy co jeść. Często kłamałem, wiadomo. I ludzie mi dawali jedzenie, dawali mi też pieniądze. Dla mnie to był taki też w jakiś sposób na życie, bo ja dostawałem sporo tych pieniędzy, a jak przychodziłem do domu, mama to zabierała na alkohol. I co sobie gdzieś tam próbowałem odkładać. Ale też kiedyś spotkałem takiego ciekawego człowieka, który mnie zaprosił do domu, zrobił śniadanie i nagle patrzę, przed śniadaniem się modli. Ja miałem wtedy, mówię, 15 może lat. Dał mi jeszcze książkę, Nicky Cruz opowiada. To był taki okres, gdzie ja byłem taki zbuntowany, zacząłem słuchać takiej muzyki też, takiego rocka i po prostu czytałem tą książkę Nicky Cruz opowiada i czytam o tym, że to był taki młody chłopak. On był takim bandziorem, takim gangsterem młodocianym. Wszyscy się go bali. Ja też chciałem czegoś takiego. Ja się bardzo z nim mocno utożsamiłem, że on nakłada na swoją głowę śmietnik, bierze kija bejsbolowego lata i wszyscy się go boją. Gdzieś tam w piwnicy mieli jakiś tam swój klub, to ja wziąłem piwnicę, pomalowałem na biało i sobie myślałem z kolegami z podwórka, że też zrobimy taki mały gang, że się będą nas bali ludzie. Miałem też kija bejsbolowego wtedy, pamiętam. I nagle czytam i on się nawraca do Boga. Ja tą książkę odrzuciłem. Ja mówię, po prostu coś ty mi zrobił, nie? On był dla mnie bohaterem do tej pory, jak był taki zły. A tutaj się nawraca i ja po prostu wyrzuciłem tą książkę, byłem wściekły na niego. Na tego Nicky Cruza.
3: Tylko mój Wiktorcia,
5: mam zobaczyć. Dawaj, Wiktorcia, pomogę ci te wianuszki zrobić. Na tym twoim pięknym rysunku. Nie, wujek na pewno nie zobaczy, bo my tutaj zakrywamy, to są nasze tajemnice, nie?
3: Tylko ciuciu nie zmiataj, no bo to jest dla ciebie.
5: No, to jest dla mnie?
3: Tak.
5: No to weźmy to, a to jest też dla mnie?
3: Tak.
5: Co tu jest dla mnie? A to?
3: Moje. Też.
5: A to?
3: Dla wujka.
5: No to ja nie mogę, czekaj, to tak.
3: Dobrze, będziemy... co nie będzie, już
5: nie
3: mam,
5: będzie, no.
3: Już robię raurkę dla wujka.
5: Bo miałaś nie mówić, to miała być tajemnica i miał być sekret i w ogóle miała być niespodzianka.
1: Była to pierwsza część reportażu Nie daj, bym żył tak jak oni. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
0: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl.
4: Tu Radio 7.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: No jo, tedy przysła już richtycna jesień. Listy ze scepów pospadali, ale nie takie od listowego, eno naturalne listy. Żółte, czerwone, a wceśni zielone. Ptaski prec pofurali, choć niektórne dłucko się do rejzy sykowali. Z urazie to słyszałem esce pod koniec oktobra. I co teraz człeku robić? Gospodarka dawno przedana, kartoflów kopać nie musim, bydlaków nie mawa, a kokosy nafutrować i obsykować to można w mało siłeckę. Muzio, płuć nas bzieraj z sadecka owoców. Eno tera tak się wsio poniesało, co i owoców mało. Jebka robace, krusków krusyna, plumy osy pozerli. Tedy się obrobilim ze wsiem o jeden dzień. No to gadajo, płuć na grzyby. A daj ta pokój, straso wsędy teni trujakani, co ich można przytrafunkiem wziąć za dobre grzybi. A esce klesców się narobziło, nawet bodaj tych z Afryki, co za cłekiem gonio, a sme się i grzybów odechciało. Ale sprawdy, jakby sobzie cłek, takich kaniów pozer. Ach, co to je za smaka? No ale znowuj, nie taka smaka, co by się lonowało lezeć w szpitalu. Drugie muzili w Nazarecie albo Krankenhausie. A zieta jak to teraje? Nazaret? Jo, stoi. Nawet ma nielichy sprzęt. Eno doktorów brak. A nawet jak so, to poziedajo, zajem się kontrakt z końcu i nie mogą lekować. No chyba ze grub sokowertę do dybzaka w siastuch jem wcisnąć. Tedy lepsi się trzymać od grzybów z daleca, bo to może być cale droga przyjemność. Cłek się z ziekiem robzi bojący, strachobździel. No ale jak już ma ta chęć puść na grzyby, to posukaj ta tech ze szwamko na podspódku, czyli gąbko. To może nie zachorzeje ta. Miałem onkla, co przynosił betki i inse wynalazki, ale nigdy nie mielim odwagi pospołu z nim to jeść. Zerlim za to pępy, prawe, osaki, zające i nama do szczęścia to stawało. No jo, ale cóż w to jesień mus robzić, boć fogla można dostać. Mazury zawdy narządzali to, co się polotrowało bez rok. Chłopi sykowali narzędzia, zidły, gafle, szipy, bziałki sztepowali z oki, flikowali oblekę. No i cego się dzisiaj już nie robzi? Derli psiura. A przy tem derciu to było śniechu i spsiewania. A na koniec dercia to był psiurny bal. Taka zielga festa. No jo, i esce kisenie kapusty. Bziałki bodaj gołeni, girani tretowali to kapustę, tedy esce dodatkowa aroma była. Tera to w podzielniach kapusta takiej aromy, jak za dawnych czasów nie ma. To na zycher temu, co tretują ją masyny, a nie richtycne bziałecki. Muzie wama te masyny i kunstowna inteligencja to nama już całe smakę zycia odbzierają. Słowniczek. Listy, liście. Scep, drzewo. Listowy, listonosz. Rejza, podróż. Oktober, październik. Kokosy, kury. Nafutrować, nakarmić. Kruska, gruszka. Robaczy, robaczywy. Plumy, śliwki. Trujaki, grzyby trujące.

0: gorące. Lonować się, opłacać się. Spital na caret Krankenhaus szpital. Koverta, koperta. Siastuch, fartuch. Dybzak, kieszeń. Bojący, strachobździel, bździel, tchórz. Betki, gąski zielonki. Szwamka, gąbka. Pępy, maślaki. Prawe, prawdziwki. Osak, koźlarz. Dostać fugla, zwariować. Narządzać, naprawiać. Gafle, widły do ziemniaków. Szypa, płaska łopata. Sztepować, cerować. Zoki, skarpetki. Flikować, łatać. Giry, nogi. Tretować, ugniatać stopami. Aroma, aromat. Podzielnia, sklep. Kunstowna inteligencja, sztuczna inteligencja.
1: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Cieśliński, starosta działdowski. Dzień dobry, Panie Starosto.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No, Panie Starosto, naszą rozmowę rozpoczniemy od uroczystego otwarcia budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach. To już niebawem, to w przyszłym tygodniu. Inwestycja chyba też wyczekiwana i to jest kolejna inwestycja w tym miejscu.
2: Kolejna inwestycja po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Grudkach, które już bardzo poważnie budynki były zdewastowane. Udaje nam się konsekwentnie kolejny budynek wyremontować, bo to już jest trzeci budynek. Pierwszy budynek, tam znajduje się akurat w tej chwili szkoła pielęgniarska, rehabilitacja. Kolejny budynek to stołówka i bar. I teraz największy budynek czteropiętrowy byłego internatu żeńskiego, który będzie przygotowany pod dom seniora na 80 miejsc całodobowej opieki. Jeszcze we wczesnej fazie, zanim zapełnimy ten ośrodek, będziemy poddzierżawiać jedno piętro na zakład opieki leczniczej. Także myślę, że to wszystko będzie wspólnie mogło funkcjonować i wspierać nawzajem się swoją działalnością, bo seniorzy będą mogli korzystać z rehabilitacji, która będzie w sąsiednim budynku. Pielęgniarki będą mogły odbywać praktyki, staże u nas wśród seniorów. Jest jeszcze jeden budynek do zagospodarowania, męski internat, który jest w tej chwili w zarządzie gminy Płośnica, ale myślę, że jak znajdą się środki, bo pomysł na ten budynek już mamy, znajdą się środki, to dojdziemy do porozumienia z gminą i ten budynek będzie kolejny zagospodarowany. Także Grudki w tej chwili przeszły jak gdyby taką poważną metamorfozę i co najważniejsze, nie sam remont, który, bo można budynek wyremontować i będzie stał i czekał. Te budynki są wyremontowane, ale już mają konkretne przeznaczenie i one żyją, funkcjonują, a przede wszystkim spełniają oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. A dzisiaj potrzeby seniorów są ogromne i coraz większe i takie ośrodki, takie domy będą bardzo potrzebne.
1: Ta inwestycja, to miejsce będzie nazywało się Dom Godności Senioralnej i Akademia Zdrowia. Dom Godności, bo?
2: Dlatego, że chcemy, żeby każdy spędzał ostatnie lata, możliwie, że jakiś czas, bo może nie będzie do końca w naszym domu, ale spędzał godnie, w bardzo dobrych warunkach, pod dobrą opieką, żeby czuł się jak we własnym domu, a może nawet lepiej, bo nie samotnie, nie odizolowane, tylko w grupie, bo i zaplecze będzie bardzo, bardzo dobre i myślę, że będziemy tworzyć kolejne elementy tego ośrodka w postaci parku sensorycznego, czy chociażby innych atrakcji na świeżym powietrzu. I to również spowoduje to, że ta aktywność naszych podopiecznych będzie większa.
1: Dlatego... Czy opieka będzie całodobowa?
2: Całodobowa.
1: Czy to będzie tylko dla mieszkańców powiatu działdowskiego, czy będzie można wyjść szerzej?
2: Nie, oczywiście dostęp będzie do tego każdej osoby, oczywiście w miarę wolnych miejsc. No, płatność niestety też trzeba będzie wnosić, bo jest to, ta usługa jest dość kosztowna. Dzisiaj wszystkie domy opieki, domy seniorów, to są kwoty od 6 tysięcy w górę, więc naprawdę dość kosztowna rzecz, ale jest to całodobowa opieka, więc również...
1: Taka kompleksowa też.
2: Kompleksowa, tak, kompleksowa, włącznie z medyczną, rehabilitacyjną i tak dalej. Myślę, że znajdą się chętni, bo w tej chwili jest dużo osób, które już by skorzystało, więc potrzeby są naprawdę przeogromne i mam nadzieję, że część tych potrzeb będziemy w stanie spełnić.
1: Wspomniał Pan też o internacie chłopców i pomysłach na inwestycje. Uchyli Pan rąbka tajemnicy, jaki pomysł jest na ten obiekt?
2: W związku z tym, że na parterze jest dom Senior Plus gminy Płośnica dla mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców Grudek. Chcielibyśmy, żeby on dalej funkcjonował, ale pierwsze, drugie piętro chcielibyśmy wykorzystać między innymi na bazę noclegową dla pielęgniarek i osób, które chciałyby przybyć do nas na turnusy rehabilitacyjne, ale również mieszkania treningowe dla osób, już dorosłych, wychodzących z naszych domów dziecka, żeby można było ich przygotować do normalnego funkcjonowania, jak i również dla osób niepełnosprawnych, bo również mamy bardzo dużą grupę osób niepełnosprawnych i bardzo ściśle i dobrze współpracując z działdowskim PSONI widzimy, jak duże są potrzeby osób niepełnosprawnych i również do tego, żeby ich przygotować do samodzielnego funkcjonowania, samodzielnego życia.
1: A jaka jest perspektywa czasowa, w jakim czasie to się ewentualnie mogłoby udać?
2: Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji, więc będziemy w przyszłym roku gotowi. Ale oczywiście do rozpoczęcia działań, ale oczywiście wszystko zależy od środków finansowych, czy takie środki się pojawią, takie programy. Mam nadzieję, że tak, więc będziemy mogli kontynuować rozbudowę i modernizację tego ośrodka.
1: Dobrze, panie starosto, drogi powiatu działdowskiego wciąż w remoncie, wciąż budowane. W tej chwili czeka na oddanie droga Tuczki Koszelewy. W przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu oficjalne otwarcie, przebudowa, modernizacja drogi powiatowej za kwotę prawie 4 milionów złotych, ponad 4 kilometry długości. Myślę, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, że przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie z tym związane elementy całej tej infrastruktury, myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Więc naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firmą wykonawczą jest firma Wapnopol, znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy i naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie te techniczne sprawy zostaną zakończone, podpisane protokoły i w przyszłym tygodniu będziemy mogli oficjalnie je odebrać.
1: I na koniec jeszcze ostatnie pytanie o szpital działdowski, bo o szpitalach powiatowych mówi się teraz dużo i w różnych konfiguracjach. Jaka jest kondycja szpitala działdowskiego w tej chwili?
2: Jeśli chodzi o sytuację inwestycyjną, to w bardzo dobrej kondycji, dlatego że zamknęliśmy kolejną inwestycję, czyli przebudowę SOR-u. Przygotowujemy się w tej chwili do kolejnych działań upoważnienia dla dyrektora do przygotowania kolejnych wniosków na przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologii i również OIOM-u, czyli oddziału intensywnej opieki. To są niestety dość kosztowne rzeczy, bo przebudowa tych dwóch oddziałów to jest ponad 20 milionów złotych, ale przygotowujemy się, będziemy szukać środków i oczywiście cały czas modernizacja, dostosowanie do bieżących potrzeb. Chciałbym też jeszcze podkreślić, że w tym roku nasi pracownicy szpitala na tyle byli świadomi i rozumieli sytuację naszego szpitala, że nie wprowadziliśmy podwyżek, które były w całej Polsce u nas
1: wymagane
2: wręcz ustawą. U nas na podstawie porozumień tych podwyżek nie było, ale dzięki temu ta stabilność, sytuacja szpitala w tym roku, mam nadzieję, że będzie w miarę przyzwoita. Oczywiście mamy długi,
1: Jakie jest zadłużenie na tę chwilę?
2: Zadłużenie szpitala to w tej chwili z wszystkimi kredytami i tymi zaległościami, które były z lat poprzednich, to jest 40 milionów złotych.
1: A ile jest oddziałów? Bo wydaje mi się, że też warto o tym powiedzieć.
2: 12 oddziałów, czyli szpital bardzo duży, największy tutaj na południu województwa warmińsko-mazurskiego i chyba na północy.
1: I ma ginekologię i położnictwo.
2: Tak, i ma ginekologię i położnictwo i nie zamierzamy je zamknąć, mimo że jest to może najbardziej deficytowa działalność szpitala. Mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie myśleć o tym, jak tu wpłynąć na zwiększenie dzietności, na poprawę warunków dla kobiet i w ciąży, i rodzących, i wychowujących. przyjmujących dzieci, bo to jest cały ciąg od jak to mówią, planowania ciąży aż do, nazwijmy to, 18 roku życia, czyli do pełnoletności. Więc mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie o tym myśleć i pomoże nam w tych problemach.
1: No właśnie, bo te 40 milionów pan uważa, że powiat w ogóle kiedykolwiek będzie spłacał? Czy to w ogóle powinien rząd za to się jakoś wziąć odpowiedzialność? Bo to chyba nie są pieniądze,
2: to są niedoszacowane,
1: którymi dysponuje powiat.
2: Nie, nie. To są... Był taki okres, kiedy myśmy pokrywali długi szpitala jednego roku 6 milionów, kolejnego roku 5 milionów, ale stwierdziliśmy, że skoro są to co roku niedoszacowane kwoty i nikt nam możliwe, że nigdy nie zwróci tych pieniędzy, stwierdziliśmy, że jest to bezsensowne wydawanie w ten sposób środków finansowych, gdzie szpital od 20 lat nie miał żadnych inwestycji poważniejszych. W związku z tym te pieniądze, które powinniśmy wydać na pokrycie straty szpitala, inwestujemy w całą tą
1: z nadzieją, że zmieni się sposób finansowania. Bo bez tego w ogóle jest możliwość, żeby szpital Działdowski wyszedł z długu, czy nie?
2: Jest możliwe. Jest możliwe. Prosty przykład, właśnie cały ciąg ten dziecięcy, czyli ginekologiczno-położniczy, neonatologia, noworodki, oddział dziecięcy, to jest dzisiaj ta główna strata szpitala. Ale to nie jest wina lekarzy, pielęgniarek, nawet matek i dzieci, bo jest ich mało, tylko wyceny.
1: Źle wycenionych usług,
2: bo my nagle nie zrobimy 800 porodów, jak mamy 400, a przy 400 porodach dostajemy oficjalną informację, że powinniśmy mieć 5 milionów straty. No jak do tego dołożymy te trzy inne oddziały związane z noworodkami i dziećmi, no mamy 10 milionów straty. No więc to jest właśnie system, który bardzo źle jest finansowany i bardzo źle funkcjonuje.
1: Mam nadzieję, że uda się obronną ręką wyjść z tej trudnej sytuacji. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był Paweł Cieśliński, starosta Działdowski. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
0: Te programy powtarzamy. Tu Radio 7.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Panie dyrektorze, od niedawna nie ma już w Iłowie Osadzie gminnego ośrodka pomocy społecznej, a jest właśnie Centrum Usług Społecznych. I właśnie od tego bym chciała zacząć, od tego bym chciała wyjść. Czy zmieniła się nazwa instytucji, czy zmieniły się również jej zadania?
2: Zmieniły się zadania. Centrum Usług Społecznych jest nową jednostką organizacyjną, ale również nową jednostką polityki społecznej. Realizujemy jako po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Realizujemy dotychczasowe zadania ośrodka oraz nowe usługi społeczne, które są realizowane i kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.
1: Czyli założenie jest takie, żeby wyjść z szerszą ofertą, nie tylko właśnie dla osób, które są w jakiejś potrzebie, czy spełniają jakieś określone kryteria, najczęściej pewnie były to kryteria finansowe, ale teraz jest oferta, rozumiem, dla wszystkich mieszkańców.
2: Dokładnie. Ustawa o pomocy społecznej opiera się głównie o kryterium dochodowym i jeżeli rodzina, która jest w potrzebie, kwalifikowała się z uwagi na kryterium dochodowe, mogła uzyskać pomoc. Obecnie mamy usługi społeczne dla mieszkańców, którzy mogą skorzystać bez tego kryterium dochodowego.
1: I to są takie działania takie pomocowe czy aktywizacyjne?
2: Są działania i pomocowe, i aktywizacyjne, tak? Realizujemy projekt pod nazwą Lokomotywa Zmian Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Jest to projekt dofinansowany w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pozyskaliśmy ponad 1 200 000 dofinansowania na działania i mamy działania wspierające seniorów, rodziców oraz całą społeczność poprzez wsparcie psychologiczne.
1: A na czym polegają działania, takie programy już konkretnie dla na przykład seniorów? Co to są za
2: w projekcie
1: zadania?
2: Mamy to pod nazwą Mobilne Usługi dla Seniora. Tutaj realizujemy wsparcie dla seniorów w ich miejscowościach. Mamy 7 miejscowości z terenu gminy Iłowo Osada. Są to miejscowości Wierzbowo, Narzym, Kraszewo, Iłowo Wieś, Brodowo, Białuty, Pruski. I tam wspieramy seniorów poprzez zajęcia z trenerem ruchowym, terapeutą zajęciowym, psychologiem, logopedą, czyli tutaj prócz tych takich ruchowych, wzmacniających ciało i sprawność fizyczną, również wzmacniające umysł, tak? Bo to jako siłownia pamięci, logopeda, psycholog i zajęcia takie ogólne, gdzie mogą seniorzy się spotkać, porozmawiać, popracować na bazie tamtych wcześniejszych zajęć, ale również spędzić wspólnie czas według swoich preferencji.
1: A czy to się odbywa jak w świetlicach, tak? Rozumiem?
2: Tak, to się odbywa w świetlicach wiejskich bądź remizach. W tych miejscowościach, żeby seniorzy nie musieli dojeżdżać dalej, żeby mieli jak najbliżej siebie te usługi.
1: I to cieszy się zainteresowanie?
2: W niektórych miejscowościach większym, w niektórych miejscowościach mniejszym, tak. Jeszcze wspomnę, że usługi nasze społeczne są częściowo odpłatne, tak? Na przykład taka usługa dla seniora jest płatna miesięcznie 15 zł.
1: To chyba bardziej porządkowa.
2: Tak, chodzi o to, aby senior czy uczestnik tej usługi z tą usługą się utożsamiał po prostu, tak? Aby nie obciążał jego budżetu, ale żeby też on się utożsamiał, że to jest jakby część jego, tak.
1: Opłacone, więc trzeba iść.
2: Tak.
1: Tak bardziej pewnie psychologiczne działanie niż rzeczywiście miałoby obciążyć budżet seniora. Ale wspomniał pan też, że oprócz seniorów są też działania dla rodziców.
2: Dokładnie, mamy zadanie, które w projekcie nazywa się Rodzic z klasą. To są warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie rodziców wychowawców, tak? Bo każdy nie rodzi na się z nich rodzicem, tak? Więc dobrze byłoby czasami w tych trudnych czasach wychowywania dzieci podnieść swoje kompetencje, nauczyć się czegoś fajnego od specjalistów.
1: I te spotkania odbywają się w szkołach, czy też w świetlicach?
2: Nie, też zadania odbywają się u nas w Centrum Usług Społecznych. Zazwyczaj to jest raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. Jest to cykl 18 spotkań. Jedno zadanie już teraz jest w trakcie, drugie będzie ruszała druga edycja od maja 2027.
1: Kto prowadzi te na przykład warsztaty dla rodziców czy dla seniorów, te spotkania przez kogo są prowadzone?
2: Przez specjalistów, na przykład warsztaty dla rodziców prowadzi psycholog, tak, czyli osoby tutaj z tymi kompetencjami, które mogą uczyć nas i podnosić te nasze kompetencje. Dla seniorów mamy fizjoterapeutę, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda. No i zajęcie ogólne to jest po prostu opiekun, który ma przygotowanie i kurs pierwszej pomocy, bo różne sytuacje nas mogą zaskoczyć. Nie?
1: Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy na przykład rodzice wskazują obszary, w których na przykład chcieliby więcej wiedzy, mniej wiedzy i będzie możliwość reagowania na to? Czy to tak, już jest sztywno?
2: Znaczy tutaj są zajęcia z psychologiem i jest pewna rama, bo to jest oparte na podbudowie szkoły dla rodziców, ale wiadomo, w zależności jak pracuje grupa, to wtedy też dostosowane jest do danych potrzeb. Tak.
1: I z seniorami jest podobnie?
2: Tak, bo jeżeli mamy różną aktywność seniorów, jeżeli mamy na przykład zajęcia ruchowe, no to jedni seniorzy będą wykonywać, nie wiem, ćwiczenia ruchowe na krześle, tak, żeby mieć sprawność, a ci aktywniejsi mogą uczestniczyć na przykład w marszach z kijkami.
1: A w praktyce jak można skorzystać z takiej oferty? Trzeba gdzieś, nie wiem, złożyć wniosek, gdzieś się zgłosić, tak formalnie, jak to zrobić?
2: Można zgłosić się do nas bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, ulica Staszyca 1, do koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, to jest nowe stanowisko w CUS-ach, w skrócie KIPUS, bądź można również przez stronę internetową na naszym Biuletynie Informacji Publicznej wypełnić internetowy formularz i również będziemy mieć dane i skontaktujemy się i dalej powiemy, jak dalej sprawa wygląda.
1: Okej, ale też rozumiem, nie trzeba mieć skierowania, nie wiem, od jakiegoś lekarza czy z jakiegoś innego specjalisty?
2: Nie, tu żadnych skierowań nie potrzebujemy, tak. Mamy również usługę społeczną, wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców, tak? I tutaj też nie potrzeba żadnych jakby zaleceń, tylko jeżeli osoba czuje potrzebę skorzystania z takiego wsparcia, bo ma jakiś kryzys emocjonalny, rodzinny, rówieśniczy, w pracy, wystarczy się do nas się zgłosić, zapisujemy, psycholog na to chwilę u nas przyjmuje raz w miesiącu przez dwa dni. Jeżeli będzie większa grupa, będzie również częściej, tak? Można skorzystać. Ta usługa również jest odpłatna. To jest koszt 20 zł za sesję.
1: Okej, to też bardziej porządkowa niż...
2: Tak jest, no bo ceny komercyjne są dużo wyższe, a my chcemy, żeby to wsparcie było też realne dla mieszkańców. Mieli możliwość na miejscu praktycznie.
1: Ale jeszcze chciałabym dopytać pana, czy inni mieszkańcy, kiedy widzą, że obok, czy we wsi, czy w rodzinie dzieje się coś niedobrego, również mogą taką osobę spróbować aktywizować poprzez specjalistów waszych?
2: Tak, zgłosić. Można nam zgłosić taką informację, bo nie zawsze możemy dotrzeć z tą informacją do wszystkich, tak? Media społecznościowe używają seniorzy, mniej aktywni, bardziej aktywni, nie do każdego ta informacja dociera, tak? Docieramy również przez sołtysów również, tak? Żeby ta informacja lokalnie była rozpowszechniona w danych miejscowościach.
1: Bo tak bywa czasami, że wiemy o tym, że jest jakaś osoba starsza, która prawdopodobnie chciałaby wziąć udział w tych zajęciach, ale tak jak pan mówi, no z tym Facebookiem, czy z innymi mediami społecznościowymi bywa różnie. Mam nadzieję, że dzisiaj nas słyszy i będzie chciała wziąć udział w tych spotkaniach, więc jeżeli ona to nie usłyszy, albo nie będzie wiedziała, jak to zrobić, jak tego dokonać, to też przez rodzinę, przez znajomych też można.
2: Jak najbardziej
1: zrobić.
2: Tak, wystarczy nam zgłosić, że ktoś jest zainteresowany takim wsparciem, my się odezwiemy, czy podjedziemy na terenie gminy, przedstawimy informacje, wyjaśnimy szczegóły. Nic zobowiązującego oczywiście, tak, jeżeli ktoś będzie chciał, serdecznie zapraszamy.
1: No dobrze, to jeszcze na zakończenie przypominamy, że Centrum Usług Społecznych to już nie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kompetencje są znacznie szersze i bardzo proszę, żeby pan teraz właśnie zachęcił mieszkańców do tego, żeby korzystali i brali udział w przygotowanych warsztatach, spotkaniach.
2: Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Iłowo-Osada do korzystania z usług społecznych naszego centrum. Będziemy dostosować tę ofertę również z upływem czasu do potrzeb, które będą do nas zgłaszane. Na tą chwilę zapraszamy do mobilnych usług seniora, rodzic klasą, jak również wsparcia psychologicznego.
1: A jeśli ktoś ma pomysł, w jaki sposób jeszcze można by zaktywizować mieszkańców, to może również z takim pomysłem do pana przyjść?
2: Jak najbardziej zapraszam do siebie. Wilgowicz Piotr, pierwsze piętro. Zapraszam. jestem dostępny praktycznie codziennie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie wysłuchamy, będziemy rozmawiać.
1: Zrealizować. Proszę Państwa, no to jeżeli są mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z usług, o których rozmawialiśmy dzisiaj, albo mają również pomysł na to, jak aktywizować społeczność, no to Centrum Usług Wspólnych w Iłowie Osadzie, ulica Staszica, tak?
2: Staszica 1.
1: Zapraszamy. A tymczasem dziś kończymy naszą rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Bardzo panu dziękuję za
2: dziękuję
1: rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy. Tu Radio 7.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry Panie Burmistrzu.
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
2: Panie Burmistrzu, musimy zacząć naszą rozmowę od bardzo wyczekiwanej miejskiej inwestycji i mam tu na myśli nowy żłobek przy ulicy Krasińskiego. No, wiadomo już, kiedy placówka zostanie otwarta i przyjmie dzieci?
3: Na ten moment w placówce, czyli w miejskim żłobku, prowadzone są prace związane z oddaniem budynku, z przekazaniem budynku do nowego właściciela, czyli do dyrektora żłobka. Są prowadzone prace związane z przekazaniem budynku, z przepisaniem liczników. Są też małe prace, takie trochę pogwarancyjne, bym tu powiedział, że no gdzieś tam pewne niedociągnięcia, które firma już lada dzień nam zakończy. Natomiast już w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie rekrutacji do nowego żłobka. Przypomnę tylko, że nowy żłobek to nie prawie, a 120 miejsc, nowych 120 miejsc. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znajdą swoje miejsce w tym nowym budynku. Naprawdę budynek jest bardzo przestronny, nowoczesny, dobrze wykonany, więc mam nadzieję, że będzie nam służył na kolejne pokolenia.
2: Przy takich inwestycjach często się okazuje, że no gdzieś tam po drodze pojawiają się dodatkowe wydatki. No i czy żłobek udało się właściwie wybudować i wyposażyć w zakładanym budżecie?
3: Żłobek rzeczywiście trudności z przeprowadzeniem prac budowlanych, no to był to termin dość krótki, bardzo szybki i bardzo, że tak powiem, intensywny czas dla wykonawcy, bo przypomnę, że żłobek powstał w niecały rok. Kwota dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. No nie obyło się bez pewnych trudności. Po drodze mieliśmy zimę, która też nam się we znaki dała, więc ten czas troszeczkę był dość bardzo szybki, intensywny, ale firma zrobiła wszystko w terminie. Dodatkowych takich prac niekoniecznie dużo było. Prace związane z zielenią, które zostaną uzupełnione już po stronie nowego dyrektora, kiedy zostanie przekazany pełnoprawnie budynek do po prostu użytkowania przez nowego dyrektora. Więc wtedy te nasadzenia zostaną dokończone, ta zieleń, budynek doposażony w niektóre rzeczy, których no nie było w przetargu, a należy zrobić, nie wiem, choćby zabawki, kwiaty na korytarzach i ławki. Także myślę, że to wszystko w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest teraz, żebyśmy jak najszybciej najmłodszych mieszkańców naszego miasta mogli do tego budynku przyjąć i mam nadzieję, że już za kilka dni zostanie rozpoczęta procedura związana z rekrutacją do nowego żłobka.
2: Okej. Otwarcie znamy już datę, czy jeszcze nie?
3: Nie planujemy oficjalnego otwarcia, nie planujemy
2: nie
3: takiego...
2: Nie będzie przecięcia wstęgi, panie
3: Nie
2: burmistrzu?
3: Będzie oficjalnego otwarcia. Może jakieś małe takie przedstawienie związane z dziećmi. Może dzieci coś nam przygotują bardziej. Nie planujemy takich wstęg, przecięć i tego całego, tej całej otoczki związanej z przemowami. Nie sądzę, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zainteresowani przemowami na temat otwarcia, jaki budynek jest dobry. Budynek jest nowoczesny, jest fajny. Mam nadzieję, że się obroni sam.
2: No dobrze, to te ostatnie minuty potraktujmy jako właśnie tę przemowę otwarciową. Ale idźmy dalej, bo miasto prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku ulic w Mławie. I co konkretnie ten plan ma uporządkować i po co to w ogóle miasto robi?
3: Tak jak pani powiedziała, no miasto chce uporządkować grunty, uporządkować działki, uporządkować przede wszystkim decyzyjność w sprawie wydawania pozwoleń związanych z budową, z rozwojem naszego miasta, ale to też pewna trudność związana z tym, że no cała Polska dziś miała tak naprawdę oddać plany do końca sierpnia tego roku. No niestety również Mława, jak i większość miejscowości w naszym kraju tego planu ogólnego nie zrealizowała. My cały czas prowadzimy prace związane, nasi po prostu urbaniści przygotowują dla nas te właśnie plany i my dokonujemy teraz wszelkich działań, żeby jak najszybciej spowodować, żeby ten plan ogólny dla naszego miasta funkcjonował. Natomiast no, w tym momencie choćby nawet mamy wyłożonych 7 projektów planów. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, która ulica go interesuje, który obszar miasta go interesuje. Może przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten plan. I jeżeli mu się coś w tym planie nie jest, nie wiem, mieszkaniec uważa, że to nie jest po jego myśli, czy nie jest dla niego dobre, ma prawo złożyć wniosek do tego planu, ewentualną zmianę, która byłaby dla niego istotna. Natomiast ciężko tu mieszkańcom teraz powiedzieć, które po prostu ulice i które dzielnice, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, 7 nowych planów zostało wyłożonych do wglądu dla naszych mieszkańców. Każdy może do urzędu przyjść, każdy mieszkaniec może zobaczyć, co w jego dzielnicy, w jego czy na jego ulicy będzie się działo, jakie są, co będzie można w przyszłości na danym obszarze zbudować czy zrobić.
2: A proszę powiedzieć, czytam, że na stronach urzędu, że takie spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców odbędzie się 25 września, ale czy na tę chwilę tych uwag, zgłoszeń do tych planów zagospodarowania jest już trochę? Czy mieszkańcy się w ogóle interesują, czy no jednak średnio?
3: Ja trochę ubolewam na tym, że jednak średnio trochę mieszkańcy się interesują tym, żeby przyjść, zobaczyć. Natomiast no, wnioski wpływają. Jest ich naprawdę, jak na taką ilość wyłożonych planów, jest ich niewiele, więc bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pytać, składać wnioski, interesować się, żeby później nie było czegoś takiego, że my musimy na prośbę mieszkańców oczywiście zmieniać ten plan, całą procedurę uruchomić. No do tego muszą być urbaniści, musi być przygotowany projekt uchwały Rady Miasta przede wszystkim, no i radni muszą wyrazić zgodę. Także jest to cała procedura, więc dużo lepiej, prościej jest zrobić to teraz, kiedy jest na to odpowiedni moment i czas.
2: Mhm, więc szanowni państwo, jeżeli chcą państwo wiedzieć, co będzie się działo na państwa działkach, w państwa otoczeniu, okolicy i chcą mieć państwo taki realny wpływ na ostateczny kształt tych planów, no to jest na to czas. Właśnie jest to jest ten moment, żeby się tym tematem zainteresować. Wszystko też jest w BIP-ie do przeczytania. Jeżeli ktoś z państwa nie do końca chce się tam przedzierać, bo to rzeczywiście nie jest łatwe, muszę oddać to. No to 25 września spotkanie w Urzędzie Miasta, prawda? W Urzędzie Miasta jest to spotkanie.
3: W Urzędzie Miasta lub w sali w MDK-u.
2: Okej, no to jeszcze będziemy państwa szczegółowo informować. Proszę uważnie słuchać. No ale jeszcze, jeśli rozmawiamy o inwestycjach, rozmawiamy już o mieście, no to muszę zapytać o inwestycje drogowe, których obecnie jest sporo na terenie miasta, prawda? Które takie najważniejsze, panie burmistrzu, dużo czasu nam nie zostało.
3: No oczywiście szereg inwestycji związanych z remontami na terenie naszego miasta. Dużo remontów prowadzonych jest z projektem retencja. Dużo też nasza spółka MPDM wykonuje dla nas remontów, choćby w ostatnim czasie remont ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeszcze za parę dni dokończymy ścieżkę rowerową, także no, bardzo dużo remontów na terenie miasta, ale też dużo nowych remontów, które przed nami na kolejne lata, choćby rozpoczęte już prace związane z remontem ulicy Torfa, ulicy Nowoleśnej. Na ulicy Nowoleśnej już prace trwają. Także tu też dość skomplikowana i na pewno trochę trudna dla mieszkańców inwestycja związana z remontem ulicy Torfa Załęckiego. Przypominam, bardzo duża inwestycja i dość droga, w związku z tym, że są dość mocno zaangażowane techniczne prace ziemne. Ale to przed nami, przez 2 lata będziemy taki remont prowadzić.
2: Mhm, czyli na ulicy Torfa będzie nie tylko nawierzchnia drogowa, ale też pod powierzchnią dużo będzie się działo, bo tam jest, zdaje się, węzeł wodociągowy, tak? Dużo.
3: Oczywiście. Jest główna sieć wodociągowa zasilająca naszych mieszkańców wodę, więc przez ulicę Torfa taki wodociąg główny miejski jest zamontowany. No i przy takiej...
2: Ale czy on będzie też wymieniany?
3: Będzie wymieniony na nowe, no w związku z tym, że układamy nowy asfalt, nowe chodniki, więc wymieniamy też to, co jest w ziemi i to, co wymaga oczywiście wymiany lub remontu, to wszystko, co tam w tej ziemi jest, będziemy wymieniali i naprawiali. No to tylko po to, żeby w późniejszym czasie no, nie psuć tych asfaltów, tych chodników, także mam nadzieję, że ten trochę uciążliwy dla naszych mieszkańców remont, ale później będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
2: Na pewno, bo pewnie wiąże się to z przerwami problemami w dostawie wody, no i pewnie z brakiem możliwości przejazdu tamtą trasę.
3: Mam nadzieję, że z brakiem dostawy wody nie, ale z uciążliwością przejazdu na pewno może tak się zdarzyć.
2: Dobrze, ale jeszcze mamy też ulicę Osiedlową, Świerkową, Wierzbową. Tam już powstały takie ażurowe rozwiązania, czyli takie płyty ażurowe są kładzione. Czy proszę powiedzieć, czy ta technologia się sprawdza?
3: Dziś duży nacisk kładziemy na te rozszczelnianie, na pozyskiwanie wody, na te wszystkie rozsączanie, żeby na tą, krótko mówiąc, tą betonozę, więc też ten pomysł, czy wariant z rozszczelnianiem płytami właśnie ażurowymi, gdzie dosiewamy trawę, gdzie czasami jest ten przepuszczalny żwirek, to różne metody stosujemy na terenie miasta. No, czy to się sprawdza, to jest pewnie pojęcie względne, bo ci, którzy mieszkają, to może czasami im przeszkadza ten hałas czy inny dźwięk samochodów, ale no niemniej jednak no, ta woda na pewno dużo łatwiej spływa do ziemi, nie płynie po tych drogach, kostkach. Ale to też nowe ulice, jakby nie było. Jeździmy po nowych, dobrych ulicach, nie będzie dziur, na pewno będzie dużo łatwiej i czyściej.
2: No właśnie, a mieszkańców zawsze interesują najbardziej te ulice, przy których mieszkają.
3: Tak jest.
2: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Dziękuję panu bardzo.
3: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
2: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy. Tu Radio 7. Reklama.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
6: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
7: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
9: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan.

0: oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
2: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
4: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
5: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
2: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
6: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
7: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Dziś moim gościem jest historyk dr Rafał Zgorzelski. Dzień dobry Panu.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana redaktora, witam Państwa.
7: Powiemy o wydarzeniach poprzedzających wojnę, poprzedzających wrzesień, o działaniach wojennych, o manewrach, które tu w naszych miejscowościach Mławie, pod Mławą zaszły. Ale zanim przejdziemy do września, to musimy powiedzieć, że ta wojna nie wzięła się znikąd. Ta wojna rozpoczęła się dużo wcześniej, panie doktorze.
8: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tezą postawioną przez pana redaktora. Otóż zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki nie akceptowały ustaleń traktatu wersalskiego. Bardzo niepokoiła ich ta oto historia, że tutaj ukonstytuowało się państwo określane mianem Benkarta traktatu wersalskiego, czyli niepodległa Rzeczypospolita, druga Rzeczypospolita Polska. Niemcy i Związek Sowiecki zdecydowanie dążyły do porozumienia, szczególnie tutaj po klęsce bolszewików w wojnie z Polską z lat 1919-1920. Preludium wojny należy szukać w pewnym sensie w układzie zawartym we włoskim mieście Rapallo w 1922 roku między Związkiem Sowieckim a Niemcami, który oznaczał nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Niemcami a Związkiem Sowieckim czy Rosją bolszewicką, ale też stanowił tak jakby przełamanie izolacji Rosji bolszewickiej na arenie międzynarodowej. I tutaj też zawarto w sierpniu 1922 roku tajne porozumienie o współpracy wojskowej między Związkiem właśnie Sowieckim a między Niemcami. I przedmiotem tego porozumienia było zaopatrzenie Armii Czerwonej przez Niemców w broń, w amunicję, pomoc niemieckich specjalistów, inżynierów wojskowych, udzielenie dużych kredytów na natomiast z kolei Związek Sowiecki udostępniał Niemcom poligony bezpośrednio przed wybuchem wojny. To jest 23 sierpnia 1939 roku doszło do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow, tak naprawdę Hitler-Stalin.
7: No to już wiem, że wojny nie wywołali jedynie Niemcy, to była...
8: Nie zgodziłbym się rzeczywiście z takim poglądem. Ten traktat Ribbentrop-Mołotow był formalnie paktem o nieagresji pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim, ale zawierał również, tak jak traktat w Rapallo, czy jego rozszerzenie, protokół dodatkowy, który rozgraniczał strefy wpływów niemiecką i sowiecką, obejmujące Polskę, państwa bałtyckie, Finlandię, Rumunię, ale też na przykład takie postanowienia o wspólnym przeciwdziałaniu polskim organizacjom niepodległościowym przez Gestapo i przez NKWD. A więc ja zdecydowanie pragnę wyrazić taki oto pogląd, że wybuch II wojny światowej to wspólne dzieło Hitlera i Stalina, Niemiec i Związku Sowieckiego.
7: Panie doktorze, genezę już znamy. Nas jednak najbardziej interesują takie lokalne akcenty tego czasu. Były jakieś takie lokalne, mławskie, żurumińskie, ciechanowskie akcenty tego czasu przedwojennego?
8: Zdecydowanie tak. I tutaj oczywiście...
7: Bo tu była granica, prawda?
8: Tu była granica. Miasto Mława było miastem pogranicza. I tutaj warto wspomnieć chociażby o takich sytuacjach, że latem w 1938 roku w Warszawie powstał ośrodek, który przygotowywał działania na wypadek przyszłej okupacji, ponieważ spodziewano się, że może dojść do takiej sytuacji, że wybuchnie wojna i że ona niekoniecznie się najlepiej potoczy. Chociaż wbrew takiej oficjalnej propagandzie, bo oficjalna propaganda głosiła: silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika. Powstał tak zwany Komitet Siedmiu z Wiktorem Tomirem Drymerem na czele, pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siatka tej organizacji również funkcjonowała na Mazowszu Północnym. W czerwcu 1939 roku została utworzona i zadaniem tego komitetu było przygotowanie działalności sabotażowo-dywersyjnej na zapleczu nieprzyjaciela na wypadek właśnie wojny. I szefem tego ośrodka był stacjonujący w Ciechanowie, gdzie mieściła się komenda Okręgu Straży Granicznej, dowódca tejż Straży Granicznej, podpułkownik Witalis Jakub Chmura. I tutaj ci polscy przyszli dywersanci szkolili się w Warszawie, Modlinie, Zalesiu koło Warszawy, na tych kursach, także na przykład w okolicach Przasnysza, w majątku ziemskim Karwacz. Na kursach tych uczono taktyki patroli dywersyjnych, zapoznawania z materiałami, budową przyrządów do niszczenia obiektów, szyfrów, posługiwania się właśnie szyframi. I przedstawicielstwo tego komitetu funkcjonowało, skoro pytał pan o lokalne, bardzo doświadczenia na terenie Działdowa, miasta Chorzele, miejscowości Szczepkowo-Borowe, w Zarębach, w Myszeńcu. No i ci ludzie specjalnie szkoleni mieli na wypadek właśnie wybuchu wojny realizować takie akcje jak niszczenie torów, węzłów kolejowych, wieży ciśnień, elektrowni, taboru kolejowego, parowozów, warsztatów Polskich Kolei Państwowych. I w skład tej organizacji, co warto podkreślić, lokalnie wchodziły osoby, które niespecjalnie wyróżniały się aktywnością, ale też i stanowiskami. Tak, żeby nie rzucać się w oczy.
7: Tak, to jest tacy agenci są najlepsi.
8: To byli chociażby tacy ludzie jak Tadeusz Stecki, nauczyciel z Lubowidza, Leon Kiełkiewicz, stola z Mławy Wólki, Stanisław Matyjaszczuk, on był komendantem chówca harcerskiego w Mławie, czy ksiądz Włodzimierz Grochowski ze Strzegowa, czy Stanisław Pol, nauczyciel z Razanowa, bądź też na przykład Lucjan Zalewski, nauczyciel ze Szreńska. A więc tutaj mamy ten absolutnie lokalny przekrój. Ci ludzie mieli dostęp też do broni, która była gdzieś tam przechowywana w małych magazynach, na przykład w Mławie przy ulicy Mickiewicza 2, w podwórku Aleksandra Grzebskiego, w Strzegowie, w Brudnicach, w Janowcu Kościelnym. No i oczywiście środowisko to ściśle współpracowało z polskim wywiadem, który miał swoje ekspozytury w Katowicach i w Bydgoszczy. W Mławie działał ekspozytura wywiadu Posterunek Oficerski numer 1, która została powołana zresztą już w maju 1930 roku. Funkcjonowały też takie placówki informacyjno-wywiadowcze w Ciechanowie i w Płocku. Na czele tej delegatury w Bydgoszczy stał major Jan Henryk Żychoń. On zresztą odwiedził również Mławę i celem tej ekspozytury była ochrona własnych jednostek przed penetracją obcego wywiadu, obserwacja miejscowych ruchów skrajnych, wrogo ustosunkowanych do Polski. Tutaj funkcjonował też posterunek właśnie oficerski numer 1, któremu udało się na przykład umieścić dosyć wysoko agenta w strukturach niemieckiej władzy, ale też udało się wspólnie z samodzielnym referatem informacyjnym, który działał w Mławie, rozpoznać siatkę agentów niemieckich, która była była lokowana na szczeblu Ministerstwa Spraw Wojskowych.
7: Rozmawialiśmy jeszcze przed programem. Mówił pan o takich akcjach sabotażowych z jednej i z drugiej strony, chociażby o tym przejeździe kolarzy. Proszę, tak, żeby nasi słuchacze tego też posłuchali.
8: Bezpośrednio przed wybuchem wojny Niemcy bardzo mocno byli zainteresowani, żeby rozpoznać pozycję wojsk polskich na wysokości Mławy, miasta pogranicza. Tutaj operowała...
7: Wszyscy je znamy zresztą.
8: Tak, 20. Dywizja Piechoty, tak zwana Żelazna Dywizja, która zresztą była wspierana przez ludność cywilną. Tutaj zbudowano 45 bunkrów na 93 planowane. No, w momencie wybuchu wojny 18 tych bunkrów było jakby w budowie. I tutaj oczywiście Niemcy starali się pozyskać wiedzę o tych umocnieniach, żeby to rozpoznać. Granice przekraczały na przykład samoloty niemieckie, też przez Mławę przejechało dwóch, no, identyfikowanych czy określanych jako kolarze szwedzcy, po prostu agentów niemieckich, których rolą było rozpoznanie tego, co się tutaj dzieje. Oni starali się też pozyskiwać wiedzę od robotników, którzy pochodzili z Polski, nielegalnie przekraczali granice i pracowali w Prusach wschodnich. No, takich sytuacji było oczywiście zdecydowanie więcej, no ale jakby, ale też na przykład ciekawostka, Niemcy umieszczali swoich agentów kiedyś w tamtych czasach, bogaci mieszczanie, na przykład mieszkańcy Mławy, no, mieli bony do dzieci, czyli takie nauczycielki, tak, dzieci, które przychodziły na lekcje do domu i też umieszczali swoich agentów, tak? Po prostu ta bona Niemka była de facto agentem i miała właśnie bacznie się rozglądać na lewo, prawo, co tu się w Mławie dzieje.
7: A to ciekawe
8: dzieje.
7: Bardzo.
8: Tak, i tak dalej. No to tego typu sytuacje oczywiście były. Na przykład pod koniec sierpnia 1939 roku w ogóle z Mazowsza Północnego, ale też z Mławy zostało łącznie wysiedlonych kilkuset najbardziej agresywnych Niemców, którzy, najbardziej aktywnych, którzy prowadzili tutaj takie działania sabotażowe, dywersyjne i na przykład w Mławie aresztowano niejakiego Edwarda Lenca, właśnie mieszkańca Mławy, on był z zawodu mierniczym. Polskie służby zainteresowało to, że w dosyć spektakularny i szybki sposób zrobił całkiem spory majątek, nie? Piękny dom i tak dalej. No i się okazało, że jak gdzieś tam został po prostu sfiltrowany, prześwietlony, to znaleziono u niego materiały szpiegowskie, aparat nadawczy, został aresztowany, przewieziony do Warszawy, tam osądzony i skazany na karę śmierci, wyrok wykonano.
7: Ja tak rozmawiałem z ludźmi, to ten niepokój wojenny w ludności był już od jakiegoś czasu, pojawiał się. Wiedziano, że tu z zachodu jest ta agresja spodziewana lada moment. No i 1 września. 1 września ludzie myśleli, że stawimy jakiś opór, że nie będzie żadnego problemu z tymi Niemcami. Tak normalny, taki powszechny człowiek, szary, tak myślał. I wysłuchiwano, rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli pierwszy dzień września i oni nie dowierzali, że to już teraz, że to już wojna i tak nie wiedzieli, zastanawiali się, ale nie wiedzieli, co to będzie. Zna pan jakieś takie wydarzenia, które miały miejsce na naszym terenie właśnie tego 1 września, tej pamiętnej daty?
8: Tak, oczywiście było ich bardzo dużo, natomiast jakby trochę nawiązując do wątku, który był uprzejmy poruszyć pan redaktor, warto wspomnieć o jednej rzeczy. No jeżeli zbliża się wojna, to trudno oczekiwać od państwa, które spodziewa się tego najazdu, że jego władze będą powiększały chaos i niepokój i mówiły ludziom na lewo, prawo, że tutaj wszystkie szanse zostały stracone.
7: Tak, to jest wytłumaczy
8: no, ta
7: nam
8: propaganda
7: to
8: jakby uspokajała, że jesteśmy przygotowani, że nikt nam nic nie zrobi, że nasi zachodni sojusznicy nam pomogą, jeżeli coś by się zadziało. Natomiast no, Niemcy pogłębiali ten chaos, bo na przykład w Królewcu nadawała w języku polskim z Królewca radio, które w języku polskim, które gdzieś tam starało się wsiać ten niepokój. Czy też na przykład Niemcy dystrybuowali plotkę. Plotka jest ogromnym i potężnym narzędziem, że słuchajcie, rolnicy, chłopi, nie zbierajcie plonów, bo to nie ma sensu, bo za moment wybuchnie wojna, więc ten niepokój oczywiście wróg starał się poszerzać. Natomiast tych epizodów tutaj było bardzo, bardzo dużo. Jedne były no mniej czy bardziej przykre, inne no trochę zabawne, aczkolwiek sama sytuacja nie była zbyt ciekawa. Na przykład gdy 1 września 1939 roku nad Ciechanowem, oddalonym wtedy około 50 kilometrów od granicy z Prusami Wschodnimi, z III Rzeszą, z Niemcami, pojawiły się samoloty, ludność radośnie je witała tak rano, bo myślę, myślała, że są to po prostu samoloty polskie, które wykonują jakieś ćwiczenia. Tak okazało się, że to były po prostu maszyny niemieckie i Niemcy otworzyli piracki ogień karabinów maszynowych, rzucili bomby na kłębiącą się na dworcu kolejowym
7: ludność
8: cywilną. Zginęło kilkadziesiąt osób. Dlaczego było tam dużo ludności? Dlatego, że po prostu ci ludzie wracali, mając takie wieści, plotkę o tym, że zbliża się wojna, z okolicznych miejscowości, tam gdzie pracowali, na przykład ludność kurpiowska, no starali się po prostu wrócić do domu.
7: Uciec.
8: Uciec. I dlatego tego było tak bardzo dużo. No, z sytuacji powiedziałem też o wątkach takich trochę zabawnych, może nie z 1 września, ale to będzie 2 września pod Mławą, gdzie też między innymi operowała 6 kompania z 20 dywizji piechoty, w zasadzie baon artylerii, tak, przy dywizyjnej, kilkaset metrów za plecami tego polskiego wojska, polskich baterii, polskiej artylerii, chłopi pozostawili beczkowozy i wozy strzelające w niebo dyszlami. Niemcy byli bardzo przekonani mocno, że to jest polska artyleria i z taką determinacją, uporem atakowali te pozycje, rzucając bomby.
7: Nieświadomi chłopi.
8: Że po prostu to z jednej strony oczywiście wzbudzało przerażenie żołnierzy, ale z drugiej strony to powodowało salwy śmiechu, tak, wśród polskich żołnierzy, którzy...
7: A może to była metoda, żeby poustawiać takie wozy, żeby zmarnowali swoje bomby na zupełnie inne cele?
8: Tak, to był trochę przypadek. Nie? Natomiast Niemcy w którymś tam momencie zorientowali się, że ten ogień należało przenieść gdzie indziej, ale też były bardziej przykre sytuacje, bo na przykład 3 września też mniej więcej na tej samej wysokości Niemcy, nie mogąc przełamać polskiej obrony, jeden z dowódców niemieckich posłużył się grupą chłopów jako żywą tarczą. Nie? Także też...
7: Straszne. To w średniowieczu takie metody stosowano.
8: Tak.
7: Ja pamiętam taką sytuację z panem Kazimierzem z Zielunia, rozmawiałem i mówił mi o tym chaosie, że mieszkańcy po prostu brali podwody, brali wozy, ładowali na to wszystko, co mieli i szli w stronę z Zielunia, to w stronę Bieżunia, w stronę Płocka, bo myśleli, że tam ta granica Wisła ich uratuje. Później wracali, później gdzieś na tych cywilów spadały bomby, bo Niemcy niestety bombardowali. Bestialstwo było ogromne, bombardowali również ludność cywilną.
8: Tutaj mogę wspomnieć też o kilku takich, można powiedzieć, ciekawych epizodach, choć oczywiście bardzo, bardzo smutnych, bo gdy 4 września w kierunku Mławy zaczął podążać generał Władysław Anders, którego nominowano na dowódcę 20 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Piechoty, które tutaj operowały, no to był świadkiem takiego oto zdarzenia. No, opisywał później, że widział właśnie kłębiący się dym, porozrzucany sprzęt, masę ludzi, nie tylko żołnierzy, ale cywilów, którzy zostali po prostu zabici przez Niemców, ale też był takim świadkiem sytuacji, jak nauczycielka starała się wyprowadzić grupę około 100 dzieci do lasu, tam otaczającego miejscowość, wokół której...
7: Nie chcę tego słyszeć.
8: Po której przejeżdżał i niemiecki lotnik z pełną determinacją po prostu zniżył maszynę i po prostu zaczął strzelać do dzieci. Rzucać bomby i oczywiście kilka z tej grupy 100 osób zginęło też kilkanaście, co najmniej, o ile nie kilkadziesiąt tych dzieciaków, także zresztą później warto powiedzieć tylko, że 4 października 1939 roku Hitler wydał dekret w sprawie łaski dla tych Niemców, którzy popełnili czyny z powodu rozgoryczenia wywołanego okrucieństwem Polaków, czyli to tłumaczył Hitler w taki sposób, że Niemcy się dlatego tak zachowywali, że Polacy byli wyjątkowo okrutni dla Niemców i stąd prawa wojny są takie, a nie inne.
7: Gdyby to nie było takie tragiczne, to można powiedzieć, że to jest śmieszne, po prostu ten dekret. 1 września 1939 roku Westerplatte, Wieluń, Tczew, wybucha wojna światowa.
8: W dniu 1 września Niemcy rozpoczęli ostrzał około godziny 4:40 artyleryjski mławskiej stacji kolejowej arterii komunikacyjnej.
7: Czyli gdzieś byliśmy też blisko, jak Westerplatte, jak Wieluń.
8: No właśnie,
7: Wieluń.
8: Tutaj można by pewnie przeprowadzić ciekawą dyskusję, bo do dziś...
7: Że wojna zaczęła się w Mławie?
8: A dlaczego nie? Ponieważ trwają różne, na przykład takie historyczne dywagacje, gdzie ta wojna się zaczęła i niektórzy przyznają się do Wielunia, jeszcze inni do Tczewa, jeszcze nie inni do Westerplatte.
7: Ale o Mławie pierwsze słyszę.
8: Dlatego, że de facto dlaczego można jakoś tam Mławę osadzić w konwencji takiego sposobu myślenia? Ponieważ Niemcy de facto przekroczyli granicę tutaj w okolicach Mławy około godziny 4. około godziny 4.
7: No to najwcześniej. No,
8: można by powiedzieć, że tak. I gdy do oficera łącznikowego przydzielonego Straży Granicznej wpłynął dowódcy 80. podpułku majora Schlichindera meldunek kompania piechoty przekroczyła granicę, co robić? Odpowiedź miała strzelać, nie? Natomiast oczywiście mimo tego ruchu wojska niemieckiego to tak naprawdę...
7: Strzały nie padły.
8: Nie padły specjalnie. Natomiast ten ostrzał taki artyleryjski pozycji mławskich, stacji kolejowej, tak powiedziałem, arterii komunikacyjnych, on się rozpoczął gdzieś około 4:40 i do jednego z pierwszych starć z Niemcami doszło na wysokości wsi Długokąty, gdy dowódca plutonu pionierów 80. podpułku z 20. Dywizji Piechoty kapitan Jerzy Leonard Kruczkowski polecił plutonowemu Franciszkowi Sławucie wysadzić most na rzece Orzycz. Wtedy nadjechały dwa wozy pancerne. Jeden z nich został rozbity. Tam też zniszczono zresztą polski wóz saperski. No też w dniu 1 września Niemcy zajęli Uniszki Zawadzkie, których stosunkowo wcześniej, których zniszczenia odmówili polscy żołnierze. Znaczy nie wykonali rozkazu, bo kazano im zniszczyć po prostu wieś, no żeby Niemcy nie mieli oparcia w zabudowaniach. Oni nie wykonali tego rozkazu. Niemcy zajęli Uniszki Zawadzkie, następnie zostali z nich wyparci przez oddziały polskie i ponownie około 22 znów zajęli już tak jakby te Uniszki. I tutaj warto też powiedzieć o tym, że starcie 20. Dywizji Piechoty, która operowała pod Mławą, określanej przez samych Niemców mianem Żelaznej Dywizji, jako takie usprawiedliwienie, dlaczego, bo im się wydawało, że szapką nakryją Polaków w parę godzin, no się okazało, że tutaj jednak na pozycjach mławskich walki trwały od 1 do 3, de facto do 4.
7: Czyli teraz zaczynamy już bitwa pod Mławą, znana doskonale mieszkańcom Mławy, odtwarzana wielokrotnie, no i jedna z największych bitew tego 1 września.
8: Zdecydowanie tak, bitwa, która jest często przywoływana na przykład w apelach poległych, wygłaszanych podczas uroczystości 1 września.
7: Państwowych.
8: Tak, miałem ostatnio wielką przyjemność uczestniczyć w obchodach w Tczewie, w Malborku i w Szymankowie, gdzie też właśnie w apelu poległych była wyczytywana bitwa pod Mławą, jako ta jedna z pierwszych bitew wojny światowej, drugiej, co zresztą jest zgodne z prawdą. I tutaj Niemcy mieli...
7: I dlaczego Mława? Warto może na początek powiedzieć. Dlaczego Mława? Bo to jest dla nas oczywiste, prawda? Ale nasi słuchacze, nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę.
8: Mława była miastem pogranicza. Tutaj
7: jasne.
8: Przecież kiedyś granice Rzeczypospolitej zupełnie inaczej się kształtowały i Prusy Wschodnie były częścią III Rzeszy, tak zwane Prusy Wschodnie. No i stąd oczywistą rzeczą jest, że Niemcy dążyli do tego, żeby przełamać pozycje mławskie i jak najszybciej podążyć w kierunku Warszawy.
7: To im otwierało drzwi na całą Polskę.
8: Pełna zgodność i głównym zadaniem 20. Dywizji Piechoty pułkownika dyplomowanego Wilhelma Andrzeja Liszki-Lawicza, która tutaj operowała, było właśnie osłonić kierunek na Warszawę i Płock, rozpoznać siły nieprzyjaciela, opóźnić ich ruch, jak najdłużej tutaj przebywać, ewentualnie jak już nie da rady się bronić, to wycofać się na linię Wisła-Narew. Tak? Generalnie na Mazowszu Północnym operowała 20. Dywizja Piechoty, Mazowiecka Brygada Kawalerii, Nowogródzka Brygada Kawalerii i 8. Dywizja Piechoty w organizacji. To były głównie siły zbrojne, w których funkcjonowało wielu zaburzan. Ale też byli też mieszkańcy lokalnych miejscowości. No trzeba powiedzieć o jednym...
7: Panie doktorze, mój dziadek też tu był i pewnie nie jedni tu będą mogli się pochwalić, że właśnie ich dziadkowie, bo już tylko dziadkowie, brali udział w tej bitwie pod Mławą, czyli lokalni.
8: No tak, tylko sytuacja wyglądała, o czym warto powiedzieć, że regulamin Wojska Polskiego przewidywał, że dywizja może bronić taki odcinek 70 km i głębokość 3 km, a druga 20. Dywizja Piechoty, która operowała w okolicach Mławy, miała do obrony pas liczący 31 km. Z kolei dla kawalerii wyznaczano odcinek na poziomie 4 km. Nowogródzka Brygada Kawalerii miała 40 km do obrony, a Mazowiecka Brygada Kawalerii 22 km, więc to no nie jest łatwo po prostu chronić i bronić granicy w sytuacji, kiedy de facto działania zbrojne odbywają się na przestrzeni 100 km. Tak?
7: A ta nawała niemiecka była ogromna.
8: No tak, tutaj była armia, trzecia armia polowa generała Kischlera, która de facto liczyła 360 tysięcy, osób, chociaż rzeczywiście w tej pierwszej fazie bitwy to wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, natomiast armia cała Modlin, która stacjonowała z siedzibą oczywiście w Modlinie, liczyła sobie 45 tysięcy żołnierzy, także ta...
7: I oni mieli z marszu przejść po prostu przez Mławę, takie były chyba z nich założenia. Zresztą wspominał pan, panie doktorze.
8: Dokładnie, trzeba zdecydowanie powiedzieć o jednej rzeczy, co jest przyczynkiem czy powodem wręcz do dumy, że Niemcom nie udało się pokonać Polaków pod Mławą. Te zmagania tutaj trwały około 80 godzin i żołnierze polscy, wykonując rozkazy dowództwa, świadomie opuścili pozycje mławskie z 3 na 4, w zasadzie 4 tak naprawdę września. Ostatnie strzały były około 12. De facto wojsk tutaj już nie było o 10. Poza jednym wyjątkiem, a wyjątki bywają ciekawe. Otóż, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, nie wszyscy żołnierze 20. Dywizji Piechoty przyjęli z ulgą i z radością rozkaz o wycofaniu się, a niektórzy wręcz odwrotnie, ze łzami w oczach i nie rozumieli, dlaczego przecież nie zostaliśmy pokonani przez Niemców, a mamy się wycofać. I część placówek zlokalizowanych w bunkrach, tak, no, odmówiła po prostu, no poniekąd
7: wykonania
8: odmówiła
7: rozkazu.
8: Wykonania rozkazu, albo można powiedzieć, udała, że nie umie go zinterpretować w sposób właściwy i ci ludzie po prostu, młodzi polscy żołnierze, pozostali w tych bunkrach i Niemcy niestety 4 września po prostu krok po kroku jednak te bunkry ostatecznie opanowali. Wszystkich tych żołnierzy po prostu zabili. Ale warto powiedzieć też o tym, że wracam znów do 1 września, Niemcy no, nie mogli podejść bliżej niż na 300 metrów do tych bunkrów. Nie byli w stanie się przedrzeć, bo po prostu ten skuteczny ostrzał polskich żołnierzy był taki, że oni nie byli w stanie. W związku z tym 2 i 3 września skoncentrowali się głównie na ostrzale artyleryjskim, na bombardowaniu oczywiście samolotami, na wyniszczaniu, na walce na wyniszczenie i z bezsilności i wściekłości rzucali bomby po prostu na Mławę, tak?
7: Na miasto.
8: Na miasto.
7: Na ludność cywilną.
8: Które uległo no, zniszczeniu w dosyć poważnym stopniu.
7: Ja troszkę prywaty, jestem z Żuromina, więc tutaj wątek żuromiński. Żuromin w ogóle nie brał udziału w tych działaniach wojennych, był poza działaniami wojennymi, ale taka jedna sytuacja, o której opowiadały mi też panie, które pamiętają ten dzień. Otóż 1 lub 2 września właśnie wycofywały się wojska polskie i właśnie część z nich wycofywała się przez Żuromin. No i jednego mężczyznę młodego, 20-letniego trzeba było zostawić w Żurominie, bo już był tak ranny, że czekał na śmierć, a dalsza podróż nie wchodziła w grę. I został on w przychodni takiej żuromińskiej. Panie mi opowiadały, że właśnie dużo dziewcząt, podlotków przybiegło, żeby patrzeć na młodego polskiego żołnierza. Niestety on zmarł i do dzisiaj jego grób jest właśnie w naszym miasteczku.
8: Panie redaktorze, tego rodzaju dyskusje mają to do siebie, że wzajemnie od czegoś się dowiadujemy od siebie. Ja dziś w tym momencie pozyskałem wiedzę, której nie posiadałem. No, z przyjemnością się tego słucha. Możemy się wzajemnie ubogacać i wymieniać pewnymi
7: a przede wszystkim naszych słuchaczy, bo o wrześniu trzeba mówić, panie doktorze.
8: Zdecydowanie tak. I trzeba podkreślać to, absolutnie nie mam co do tego wątpliwości, żeby jednoznacznie wybrzmiało, że II wojna światowa jest wspólnym dziełem Związku Sowieckiego i Niemiec. Niemiec i Związku Sowieckiego. To pragnę taką tezę w wyraźny sposób postawić.
7: Podkreślmy to. Wrzesień 1939 roku, dr Rafał Zgorzelski. Bardzo panu dziękuję.
8: Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się uprzejmie panu, kłaniam się równie uprzejmie państwu.
7: Adam Ejnik, do usłyszenia.
6: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego, przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379. Do wymaganego minimum zabrakło więc 545 podpisów. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji przebudowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części Sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz miasta Jarosław Perzyński.
3: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu. Piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
2: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Okulickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Traguta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. Zakończył się remont ulicy Bagno w Mławie. Jest nowa nawierzchnia i oznakowanie, ale dla kierowców najważniejsza jest zmiana organizacji ruchu. Teraz w ulicę Bagno wjeżdża się od strony Wyspiańskiego. Wcześniej samochody poruszały się w przeciwnym kierunku. Zmiany dotyczą również skrzyżowania z ulicą Sportową. Z Bagna nie można skręcić w Sportową w prawo. Z kolei wjeżdżając ze Sportowej, kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Prace na zlecenie miasta wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. Ulica Kasztanowa w Żuromnie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
2: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
4: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem, i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców. To była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach Zielonej Transformacji Miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
2: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na Zieloną Transformację Miast. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 kilometra. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Ponad 10 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczyli również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
5: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
5: Na gminie Kuszborn droga do Nicgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska jest tutaj wskazana też do remontu. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
2: Umowę podpisano z przedsiębiorstwem z Mławy. Wykonawca ma 2 miesiące na przeprowadzenie wszystkich remontów. Wartość prac to prawie 3 miliony złotych. 60% tej kwoty stanowi dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wykłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałe w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg. Gmina Lutocin będzie realizowała 2 kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz Siemcichy-Benzymin. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 000 000 zł. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbiecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 tysięcy złotych. Ponad 64 tysiące złotych gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. Bezpłatna komunikacja miejska, dłuższy czas darmowego korzystania z miejskich rowerów oraz wydarzenia sportowe. Mława po raz kolejny włącza się w Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września. Tym samym dołącza do miast w całej Europie, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
6: Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem tegorocznej edycji jest Mobilność dla każdego. Wobec powyższego mowa w założeniach tegorocznej odsłony wpisuje się doskonale.
2: Kulminacją akcji będzie Dzień bez samochodu.
6: Darmowe przejazdy autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu bez samochodu. Wydłużony czas bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
2: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
7: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
2: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
7: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
2: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta czy zakup kolejnych autobusów. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rot, Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rot Krubin. Największe zadanie realizuje Rot Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rot Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rot Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta – inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 zł. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby schronu ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 tysięcy złotych. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres prac jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe. Powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie prac, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień. Zakończyła się modernizacja budynku zespołu szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, którą pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
4: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
2: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
4: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
2: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 tysięcy złotych z budżetu państwa, niespełna 10 tysięcy złotych dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywny Żłobek, Sale Sensoryczne 2026. 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komponentów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowinę. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażania szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas Pacjenty Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum.

0: Tychanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym. Obiekt znajduje się u zbiegu ulicy Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas prac zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z rządowego programu odbudowy zabytków oraz funduszy europejskich dla Mazowsza. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
1: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być potrafa związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi. No i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz oczywiście jest w środku zawijane z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
0: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
1: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz i dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
0: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
2: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
0: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
2: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
0: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
3: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
0: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna. Welski Park Krajobrazowy świętował 30-lecie. W piątek kulminacyjnym punktem obchodów była konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów był przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumowała pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
4: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
0: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy. Ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
4: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
0: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy mówili również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych

0: Związanych z rodem zamojskich była we wtorek tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Małego Miasta. To już 8. edycja konferencji poświęconej XVI, XVII i XVIII-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu zamojskich. Do Bieżunia przyjechali naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji dotyczyła początków rezydencji zamojskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone były ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabrakło również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję zorganizowało Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, a współorganizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Młode głosy ponownie brzmią w Działdowie. Od piątku do niedzieli odbywa się 8. festiwal churalny Młodzi mają głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
1: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chórmistrzyni profesor Anna Olszewska.
0: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
1: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. Trzy chóry, wyjątkowi muzycy i jedna scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
0: Koncert galowy odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagiełły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Pracę Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawę można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. A w Mławie można oglądać wystawę Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Minęła godzina 9.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Zachodniej Wyspy zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
4: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
5: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
3: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz! Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 dzień września. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, rozpoczęła się bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim. Polacy zostali pokonani 30 września, a Szwedzi wkrótce potem zdobyli Pułtusk. Wygrana w bitwie pod Nowym Dworem Mazowieckim otworzyła Szwedom drogę do Inflant. W 1944 roku uczestnik walk pod Mławą, Stanisław Weber, został szefem sztabu warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. W 1969 roku urodzony w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski został brązowym medalistą w biegu na 1500 metrów podczas Mistrzostw Europy w Atenach.
3: No ja uważam, że byłem wybitnie zdolny.
2: W 1974 roku odbyła się premiera filmu kryminalnego Zapis zbrodni. W roli Zenka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Jak zrobią w koniak, niech przynajmniej szmal za to płacą.
2: W 2000 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Sydney złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w trzech postawach.
5: Renata Maurer-Różańska po raz drugi w karierze mistrzynią olimpijską.
2: W 2014 roku Irena Kirschenstein-Szewińska otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska w uznaniu zasług i promocji sportu oraz za działalność na rzecz społeczności ziemi pułtuskiej. Jest patronką publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Pułtusku.
6: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: Urodzili się. W 1901 roku w Wiśniewie w powiecie mławskim starszy wachmistrz Wacław Komorowski, szef 3. szwadronu 11. pułku ułanów legionowych w Ciechanowie, zamordowany w więzieniu karno-śledczym gestapo w forcie 3. w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1944 roku Jerzy Król, wicewojewoda ciechanowski, sekretarz Rady Nadzorczej Mazowieckiej Kasy Chorych i członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Później pracował jako kierownik tłoczni gazu Ciechanów. Wieloletni prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ciechanowie. Działał także w pułtuskim oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W 1951 roku ksiądz profesor Henryk Seweryniak, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żurominie.
7: Się czułem bardzo dobrze w takiej zwykłej robocie kapłańskiej. Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1979 roku Paweł Noch, piłkarz ręczny i trener, wychowanek Petrochemii Płock. Następnie występował w Kasztelanie Sierpc, będąc w sezonie 1999-2000 jego najlepszym strzelcem w rozgrywkach pierwszej ligi Serii B, w której zdobył 142 bramki. Od 2007 roku był związany z Jurandem Ciechanów przez pierwsze dwa sezony jako zawodnik, a później jako trener. Ciechanowski zespół prowadził w rozgrywkach pierwszej ligi i Superligi. Był asystentem trenera reprezentacji Polski.
8: Cały czas konsultujemy to, co ma się dziać na zajęciach, to jakie zagrania, przeciwko jakim strefom mamy stosować.
2: Zmarli w 1944 roku Tomasz Wawrzyński, pseudonim Przygoda, urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim, kapral Armii Krajowej, poległ w Powstaniu Warszawskim. W 1951 roku Stanisław Derkus, urodzony w Rozolinie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, od połowy 1946 roku w obwodzie Mewa, później w Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, walczył z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa operującą na terenie województwa warszawskiego. Jako dowódca patrolu wziął udział w wielu starciach oddziałów w powiatach mławskim, płockim i rypińskim. Skazany przez Wojewódzki Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, stracony w więzieniu mokotowskim.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Dach remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu.

0: przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
3: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
4: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
3: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
5: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
3: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30. Radio 7. She's crazy like

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
5: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
6: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
3: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
2: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Super!

0: Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Reklama.

0: 512 912 814.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Reklama.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni. To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się robi szaruga na świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo, Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty, nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru, ale skąd jesień do lata, do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci, a mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Na to gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
3: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
2: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
4: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
2: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
5: Odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję. No, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
2: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.

Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Jako, że minęło południe i jest niedziela, no to jest też niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Piotr Ploch przy mikrofonie i za konsoletą. No i spędzimy najbliższe 3 godziny, a muzycznie nawet 4, jak w każdą zresztą niedzielę. Tym razem niedziela wyjątkowa, bo dzisiaj żegnamy lato. W środę, zdaje się, już przyjdzie do nas ta oficjalna jesień, chociaż pogoda za oknem już zdecydowanie jesienna. Dzisiaj też deszczowo, jakoś tak ponuro, pochmurnie, ale spróbujemy sobie z tym wszystkim poradzić i będzie dużo wesołych piosenek. Mam nadzieję, że będzie również sporo wesołych Państwa głosów, na które już czekam. Można dzwonić 792-150-150, można nagrywać swoje wiadomości w aplikacji Radia 7 na smartfony. No i tak spędzimy najbliższy czas, bo to czas życzeń, czas pozdrowień, czas naszych niedzielnych rozmów na różne tematy i dzisiejsza niedziela no nie będzie inna niż wszystkie do tej pory, przynajmniej w tej materii. To co, zapraszam oficjalnie na dzisiejszą niedzielną biesiadę. Już zaczynamy grać bardzo przyjemnie i bardzo energetycznie, jak przystało na taką jesienną niedzielę.

0: Chociaż te ostatnie dni lata to jesień czuć już w powietrzu, o czym już powiedzieliśmy sobie, ale są też tacy, którzy lubią jesień, bo nie wszyscy lubią, prawda? No i dzisiaj też o tym między innymi w programie pewnie będzie. Moi drodzy Państwo, telefony dzwonią już nawet, ale zaczniemy tym razem od wiadomości głosowych, bo te też już się pojawiły na dobry początek w naszej skrzynce, no to posłuchajmy.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Pana, Panie Piotrze, z tej strony Janusz. Dzisiaj w drodze do Danii. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić serdecznie Bożenkę, przesłać jej z słodkiego całuska, podziękować za wspaniałe chwile spędzone razem na urlopie. No było fantastycznie. Pozostaną bardzo miłe wspomnienia i opalenizna. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia, spokojnej niedzieli, wszystkiego dobrego. Bożenko, trzymaj się.
2: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić moją ukochaną Anetkę od Sebastiana z ulicy Frezjowej. Pozdrawiam całą ulicę Frezjową.
0: I takie dwie pierwsze wiadomości dzisiaj już za nami, a pewnie kolejne przed nami. Na co liczę, to w smartfonowej aplikacji Radia 7, a teraz odbieram od Państwa telefony. Witam, dzień dobry, tu Radio 7.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: To ci niespodzianka.
3: No, szczerze mówiąc, to pierwszy raz ci zadzwoniłem jako pierwszy.
0: No, zaraz pomyślą, że to jakaś ustawka jest.
3: Nie, 6 razy wybierałem numer, ale tak czekałem, bo jestem dość na dużym opóźnieniu z uwagi na dzisiejsze słuchanie Państwa audycji przez internet.
0: To powiedzmy, że to pan burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, a to duże opóźnienie wynika z tego, że jest pan gdzieś daleko.
3: Nie tak daleko, na razie Warszawa. Dzisiaj jestem wysłany w misję obserwacyjno-szpiegowską. Wykonuję tajne zadanie. Będę odwiedzał dzisiaj konkurencję, inaczej, przyjaciół ze Skierniewic, a konkurencyjny festiwal, bo dzisiaj w Skierniewicach festiwal kwiatów, warzyw i owoców, no i fantastyczne zespoły też wieczorem będą, no i idę podpatrzeć, przy czym się najlepiej bawią mieszkańcy, no bo ewentualnie za rok 10. edycja Kasztańskiego Festiwalu Smaków, więc może kogoś tam podpatrzę, a dzisiaj będzie Lady Bang chociażby.
0: A ja już myślałem, że pojechał pan do Warszawy pilnować Trybunału Konstytucyjnego.
3: Ja nie przyjeżdżałem wczoraj, rzeczywiście kolejka obrońców i policji też, jedni pilnują drugich, więc myślę, że dadzą sobie radę, wzajemnie się pilnują, więc myślę, że będzie bezpiecznie.
0: Śnieg by spadł, to by szybko się rozeszli.
3: No ale dopiero co kończy się lata, pan redaktor już wypomina tutaj zimę. Ja chciałem pozdrowić ekipę z Sierpca, która wyjechała do Danii. Będą wiedzieli, o kogo chodzi, jak będą słuchać, ale na pewno będą słuchać. No i chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: A skoro mówimy o jesieni, o zimie, to też pozdrówmy przedsiębiorstwo, Ciepłownię Sierpc, z panem prezesem Rafałem na czele.
3: Właśnie, jak będę dzisiaj w Skierniewicach, zobaczę, jak tam u was z zasięgiem w Skierniewicach.
0: W Skierniewicach to chyba nie bardzo, to już za daleko jednak, mimo wszystko, ale...
3: Ale dam znać SMS-kiem, jeśli okaże się, że odbieramy. I od którego momentu odbieramy. Będę wracał później przez Sochaczew, także na pewno będę słuchał.
0: Panie burmistrzu, no to powodzenia, dobrej zabawy i mam nadzieję, że jakieś ciekawe wnioski się pojawią, które będzie można wdrożyć ewentualnie na kolejnej edycji Festiwalu Smaków w Sierpcu.
3: Myślę, że dużo będzie ciekawych spostrzeżeń i miejmy nadzieję, że festiwal 10 będzie wart tej 10 jubileuszowej edycji. Pozdrawiam wszystkich Państwa i pana redaktora. Pozdrowienia do pani Basi i Adama. Także do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. To pan burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński. Żebyście Państwo naprawdę nie pomyśleli, że to jakaś ustawka była. Nie, naprawdę nie. Sam się czułem zaskoczony, że zadzwonił i to podobno całkiem sprawnie poszło, bo chyba za 6. czy 7. razem. Kolejne telefony od Państwa. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
4: Kłaniam się nisko. Także jestem zaskoczony, że się udało dodzwonić do Was.
0: A jednak.
4: Słucham Was po prostu już od, nie wiem, od paru lat. Mm-hmm. Po raz pierwszy do Was dzwonię. To jest mi po prostu miło. I chciałbym pozdrowić oczywiście całe Radio 7.
0: Dzięki.
4: No moją małżonkę Wiolę, oczywiście znajomych wszystkich z Węgrowa, w dzwonie oczywiście, i wszystkich wędkarzy, bo obecnie przebywam nad wodą i tak mówię, zadzwonię, no spróbuję, może teraz się uda, nie?
0: Nie za zimno na wędkowanie?
4: Nie, jest cieplutko, w krótkim rękawku sobie siedzę, cieplutko jest, naprawdę jest super. No rybka co raz tam się jakaś trafi, tego także jest no fajnie, jest przyjemnie, jest no super.
0: Ale także jesień widać, prawda? Już.
4: Jesień, tak, już widać, już liście opadają, już po prostu trawka też już zaczyna trochę tak sobie te kolorki nabierać. Także no już blisko jesień. Ale to jest dla wędkarzy jest super, bo wędkarze lubią taką pogodę.
0: A, jednak. No to super. No to życzymy owocnych połowów wobec tego.
4: No, dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich wędkarzy z koła 33 Szczupak.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon.
4: Dziękuję nawzajem.
0: Do usłyszenia. Rybka jesienna też świętuje, jak Państwo słyszą. Kolejne telefony od Państwa. Siódemka, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kłaniam się i słuchamy.
5: Z tej strony Kamil z Otwocka.
0: O, znów.
5: Drugi raz mi się udało, tak, to prawda. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić pana prowadzącego. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mamę Elę, tatę Zdzisława, żonę Asię i syna Jasia. I każdemu życzyć dużo zdrówka, panu również, dużo pogody ducha, dużo radości dookoła, no i wszystkiego co dobre.
0: Oby nas nie dopadła jesienna handra.
5: Dokładnie tak, dokładnie tak, to prawda.
0: Wszystkiego dobrego, panie Kamilu, do Otwocka przesyłamy.
5: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. I kolejne telefony, i kolejne państwa głosy, kolejne państwa sygnały. Witam, dzień dobry, tu siódemka.
6: Dzień dobry.
0: Witam.
6: Witam. Chciałbym pozdrowić pana, całe Radio 7, wszystkich słuchaczy. Ciechanów taki trochę pochmurny, słoneczko, ale słoneczko wyjdzie, bo Radio 7 zaczęło grać.
0: No właśnie, znaczy Radio 7 gra cały będzie czas, ale my tu teraz będziemy chmury tak rozganiać.
6: Na wstępie chciał pozdrowić mojego syna, bo jutro ma imieniny. Mhm. To pozdrawiam syna, wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia. Wszystkich marzeń, spełnienia, wszystkiego najlepszego.
0: A jak syn ma na imię?
6: I do całego jego rodzinki. Tadeusz Ciechanowa.
0: A jak syn ma na imię?
6: Mateusz.
0: Mateusz, to jutro Mateusza jest. O, to Mateusz Morawiecki będzie świętował.
6: O, niech on nie mówi tego na to tak powiem szczerze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
6: Wszystkiego dobrego życzę, miłej niedzieli dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam jeszcze raz. A, jeszcze bym chciał pozdrowić panią Sylwię.
0: Aha.
6: Bo nowy program powstał, widzę. Wyszedł.
0: Super.
6: Sylwia, pozdrawiam. Pozdrawiam i przepisy zapisuję.
0: O, a może coś i upiścić się uda?
6: No, uda się. No, niestety, no, ja muszę teraz to robić. Mhm. Tak jak w życiu. Tak powstało, także... Także, no nie będę już się rozgadywał, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Panie Tadeuszu, wszystkiego dobrego, dziękuję za telefon.
6: No i pozdrowionka i poprosiłbym o pioseneczkę Skanera, jeżeli możliwe.
0: Coś zagramy.
6: Jeszcze raz, no pozdrowionka, wszystkiego najlepszego, jeszcze raz pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To pan Tadeusz z Ciechanowa. Tak, a propos tych kulinarnych rzeczy, zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku, zawsze o 11.30, nowy program na naszej antenie. Inspirujemy Państwa do ugotowania czegoś ciekawego na obiad. Jakieś ciekawostki w Państwa kuchni też może się pojawią właśnie dzięki tej audycji. Polecamy, już jutro też będziemy coś tam pichcić o 11.30, więc inspiracje na obiad jak znalazł. No dobrze, a my teraz wracamy do muzyki. Kolejne propozycje muzyczne ode mnie. Model MT teraz, potem będzie Skaner, a później jeszcze jakąś kompozycję jako trzecią w tej serii dorzucimy dla Państwa. A potem znów się usłyszymy i znów będziemy przesyłać życzenia, pozdrowienia. Polecam Państwu. Tak gra Niedzielna Biesiada.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach w tę ostatnią niedzielę tego lata. Tak patrzę sobie na Facebooku, że Państwo tutaj się wpisują z różnych miejscowości, ale zauważyłem, że jest pan Marian z Gdańska. Panie Marianie, serdecznie pozdrawiam. I jeśli jest ktoś jeszcze z Gdańska, proszę dać znać, bo my wyłączyliśmy Państwu sygnał DAB-u w Gdańsku. Albo inaczej nawet powiem, jeśli ktoś jest z Gdańska i Wrocławia, to proszę dać znać, bo wyłączyliśmy Wam Radio 7 w DAB-ie w Gdańsku i we Wrocławiu. No i chyba się skończyła nasza przygoda, czy nie? Bo przecież zostaje aplikacja, zostaje internet i tutaj można nas słuchać bez przeszkód. I ciekaw jestem, czy ktoś w Trójmieście jeszcze z nami został, czy ktoś na Dolnym Śląsku jeszcze z nami został. Proszę o sygnały. Już za chwilę odbieram od Państwa telefony, ale wcześniej wiadomość głosowa zaległa.
1: Najlepsze życzenia z okazji 80. urodzin dla dziadka Bogdana przysyłają Natalka, Oliwka, Karolina i Łukasz z Warszawy.
0: I takie wiadomości możecie Państwo zostawić w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Polecamy. A teraz będziemy odbierać połączenia telefoniczne. I już ktoś dzwoni. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Ja dzwonię z Przasnysza. Chciałam pozdrowić wszystkich pielgrzymów, którzy wczoraj szli pieszo do Rostkowa. To była pielgrzymka dzieci i młodzieży. Chciałam również pozdrowić koleżanki z Krosu, z mojego zakładu pracy i całą rodzinkę. No i oczywiście pana prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję. Serdeczności dla pani również.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się. No na pewno. Same ładne mam dla pani dzisiaj przygotowane.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy Przasnysz. I kolejne połączenia, kolejne państwa głosy. Może tutaj teraz. Dzień dobry, tu Radio 7. Witam.
3: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
3: Pozdrawiam całe radio. Wszystkich tych, którzy wczoraj szli właśnie w tej pielgrzymce do Rostkowa.
0: A, czyli pan też.
3: Tak. Niech jak najlepiej się w życiu wiedzie. Pan też. Pozdrawiamy miejscowość Wieńbok.
0: No nie, już to musimy kończyć, bo tak ma pan głośno radio, że się nie dogadamy. Więc szybciutko, do brzegu proszę zmierzać.
3: Nie przyciszam.
0: Ale to trzeba było to zrobić na początku, nie w trakcie.
3: No ale dobrze, teraz jestem na tym. Już przyciszyłem. Wszystkich przyjaciół, kolegów pozdrawiam. No i no co? Polecam pozdrowani w Zeńboku i wszystkich przede wszystkim, bo nie będziemy mieli co jeść. Pozdrawiam wszystkich rolników, jakim jak najlepiej się wiedzie.
0: O, to prawda. Ja też się dołączam do tych pozdrowień. Dziękuję za telefon. Rolników pozdrawiamy bardzo gorąco od zawsze i na zawsze, o tak bym powiedział. Dobrze, ja nie muszę mówić Państwu, że radio trzeba wyciszyć albo wyłączyć na czas naszego połączenia. Najlepiej wyłączyć w ogóle na czas naszego połączenia, taka, żeby nam nie przeszkadzało, bo będę naprawdę bardzo tutaj konsekwentnie rozłączał te połączenia, gdzie będzie głośno radio grało i przeszkadzało. Słuchamy, Radio 7, witam.
4: Witam.
0: O,
4: to
0: pan Jarek.
4: Się meldują. Tak. Jarek właśnie.
0: Co tam dobrego, panie Jarku, w Suwałkach? Zimno?
4: Ja wiem, co w Suwałkach, bo jestem akurat tutaj właśnie w radiu, słucham na FM-ie.
0: O, czyli
4: jestem właśnie
0: blisko.
4: Tu w rejonach mazowieckich, akurat koło Ciechanowa.
0: Okej.
4: Okay. No. I tak to fajnie, udało się dodzwonić.
0: Panie Jarku, rozmawiałem wczoraj z kolegą z Suwałk, z ulicy Orzechowej. Mówię, że mamy tu takiego pana Jarka, który zsuwał regularnie do nas dzwoni, a on mnie pyta, a czemu on nie słucha Radia 5?
4: Ja dziś słuchałem.
0: Aha, ale już...
4: Było więcej audycji, teraz to tak sporadycznie.
0: Teraz woli pan Radio 7.
4: Znaczy no różne, ja akurat tak powiedzmy sobie szczerze, jak jeżdżę, to też takie lokalne. Powiem szczerze, jedną rzecz, akurat pana Marcina trafiłem.
0: A, no to dobrze, ale to już nie reklamujmy, okej.
4: No nie, ale właśnie też słucham, właśnie też byłem tam w tamtych stronach. No,
0: super.
4: Jak tam, Słuchał piosenki Blue Angels?
0: A no jeszcze nie słuchałem, ale widzi pan, bo mówiłem tydzień temu, że na pewno zapomnę. No to muszę zaraz sobie tutaj poszukać.
4: Poszukać.
0: Tak jest.
4: Jeżeli nie do biesiady, to do wieczora ci by się pewnie nadawała.
0: Bardzo dziękuję za polecenie, będę sprawdzał.
4: Zobaczyć.
0: To co, panie Jarku, pozdrawiamy. Pan w trasie, jak rozumiem, więc szerokiej drogi.
4: No w trasie trochę, tu jestem po Mazowszu. Akurat wakacje nie miałem kiedy. Aha. Dopiero teraz trochę, tak kilka dni.
0: No, to...
4: No i pozdrawiam słuchaczy biesiady.
0: Bardzo dziękuję, bezpiecznej drogi, wszystkiego dobrego, udanych podróży. Pan Jarek Suwałk, teraz koło Ciechanowa, jak państwo słyszą. A telefon kolejny dzwoni. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Halo.
0: Halo.
5: Chciałam złożyć dla męża życzenia z okazji 60. urodzin. Wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. Życzę żona i również dla pana prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję. Serdeczności dla pani także. Kłaniam się. Dziękuję za miły telefon. No i jeszcze odbierzmy sobie jedno połączenie. Tu Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tutaj Paweł z Gdańska dzwoni.
0: O, mówiłem.
6: Witam serdecznie. Tu już dlatego po prostu się już innego pokoju, żeby nie było zakłóceń z radiem. No, żeście nas po prostu odłączyli troszeczkę. No troszeczkę szkoda, no ale i tak słuchamy po prostu przez telefon, w sensie w aplikacji. Super. Radio 7, także pozdrawiamy serdecznie z Gdańska i mówię, troszeczkę szkoda, no ale no taka widocznie jakaś zaistniała sytuacja, ale no u nas w Gdańsku jest całkiem sympatycznie, trochę lekko pokropiło, jak to się mówi, ale
0: sztormu nie ma.
6: Okay. Sztormu nie ma, także chciałbym pozdrowić moją kochaną mamę, Violettę, znaczy Violettę to może nie, bo Viola. No.
0: Okej.
6: Okay. Trzeba się Viola zwracać. No i również całą redakcję i wszystkiego słuchaczom i jeszcze raz miłego i sympatycznego dnia. No i chciałbym jakiś tam, żeby te jakieś maliny zagrały może. Panie Piotrze, jakiś sok może by poleciał. No.
0: Panu cały akurat... czas te maliny w głowie.
6: Bo te maliny, bo teraz akurat jest drugi zbiór malin, bo jest taki, bo są te maliny takie letnie, a teraz już są takie późniejsze jesienne. To jest drugi turnus, także bardzo byśmy prosili tutaj o maliny.
0: Dobra, pomyślę. Dobra. Bardzo dziękuję, panie Pawle.
6: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia do Gdańska płyną. Dziękuję bardzo za telefon. No dobrze, może maliny będą, jeśli państwo będą mieli taką wolę i dzisiaj będą sygnalizowali tę wolę, to i maliny też się pojawią na antenie. Chociaż są tacy, którzy nie lubią. Pan jeden jest z Działdowa, który nie lubi soku z malin. Przynajmniej w tej wersji, którą gramy na antenie. Dobrze. To teraz wracamy do muzyki. Czekam na państwa telefony, czekam na również państwa wiadomości głosowe. Wrócimy za troszkę ponad 10 minut.

0: Ten dźwięk się pojawił, bo to już minęła godzina 13, czyli pierwszą godzinę mamy za sobą, dwie jeszcze przed nami, a muzycznie nawet trzy. Tak wyglądają nasze plany na najbliższy czas. Moi drodzy Państwo, zaczynam od wiadomości głosowych, a za chwilę będę odbierał od Państwa telefony. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałbym na początek pana pozdrowić i moją siostrę Agnieszkę Ślazę z Podlecka Nowego, a pozdrawia Paweł Koper z Nowej Chłopek. I mógłby pan zagrać taką piosenkę fajną, Diana, Róża, Róża. To chyba Róża była. Jakby pan mógł, to bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam jeszcze raz pana Piotka i pana żonę Barbarę.
2: Dzień dobry, mam na imię Teresa. Zawsze słucham Radia 7. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzącego i poproszę o ładną piosenkę. Dziękuję, miłej niedzieli.
0: Obiecuję pani Tereso, że ładnych piosenek dzisiaj u nas nie zabraknie. Naprawdę, tak będzie. A teraz zachęcam państwa do telefonowania 792-150-150. Witam, witam, dzień dobry, tu Radio 7.
3: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
3: Ja dzwonię z Krasnysza, mam na imię Gosia. Chciałam pozdrowić swoją całą rodzinę, wszystkich znajomych, pana prowadzącego. I jeszcze raz wszystkich, którzy... To była pierwsza pielgrzymka do Rostkowa.
0: Pani Gosiu, ale proszę nie dzwonić, proszę raz tylko dzwonić w trakcie audycji, a w zasadzie to co dwa, co trzy tygodnie. Dajmy szansę tym, którzy nie mogą się dodzwonić, bo pani już dzisiaj pozdrawiała i dodatkowo pozdrawiała pani i rodzinę, i pielgrzymkę. No i mogłaby pani zadzwonić za godzinę albo za pół i jeszcze raz to powtórzyć, no ale nie jestem pewien, czy o to w tej audycji chodzi. Żeby to albo inaczej, to nie ma konkursu, nie ma nagród za to, kto się częściej w trakcie audycji dodzwoni. Chociaż możemy kiedyś taki konkurs zorganizować. Kto ile razy w trakcie jednej audycji będzie mógł się dodzwonić? To może być bardzo ciekawa rywalizacja, ale to nie dziś, zdecydowanie nie dziś. Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry. Witam i słucham. I nie posłucham. Dzień dobry.
4: Chciałem pozdrowić pana burmistrza z Sierpca, który przed chwilą się do państwa dodzwonił. Mhm. A pomimo, że ja nie jestem z Sierpca, a tam pracuję, to jest najlepszy burmistrz w Polsce.
0: O, a czemuż tak pan mówi?
4: No tak mówię, bo wiem.
0: Aha, okej. Okay. Zaraz się okaże, że to jakaś rodzina.
4: Nie, żadna rodzina. Obcy człowiek jestem do tego człowieka.
0: Czyli mówi pan, że dobrze miastem zarządza.
4: Bardzo, bardzo dobrze. A ja jestem z Żuromina. O. A pracuję w Sierpcu.
0: Okej.
4: Okay. I to, co ten człowiek dla tego miasta robi, to jest coś pięknego. Przed chwilą dzwonił do was i nawet tu pan Piotr mówił, że żadna ustawka. Mm-hmm, to jest no naprawdę, tak. Pan Jarosław jest bardzo, bardzo, bardzo porządnym człowiekiem. Mm-hmm.
0: Czyli w Żurominie Michał Bodenszac musi się trochę jeszcze pouczyć. Albo nie idźmy tędy.
4: Nie idźmy tędy. Aczkolwiek na pewno dużo się musi nauczyć. Ja szanuję Michała, bardzo dobrze go znam, ale oczekiwałem dużo więcej od niego.
0: No ale to jego pierwsza kadencja, pan burmistrz Sierpca już
4: nie,
0: ma...
4: Nie, no nie pierwsza, no wiceburmistrzem no, być przez tyle lat.
0: No był wiceburmistrzem, ale teraz sam decyduje, no. Więc...
4: No i właśnie teraz tak trochę tak...
0: No zobaczymy, wybory za 3 lata, więc wtedy mieszkańcy zdecydują. Bardzo dziękuję panu za telefon i serdeczności do Żuromina.
4: Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, kłaniam się. No, burmistrz Perzyński, co by o nim nie mówić, to przynajmniej jest naprawdę bardzo kontaktowy. I zadzwoni do audycji, i Radio 7 regularnie zaprasza na sierpeckie imprezy. I dba tutaj o nas, także no, to mu trzeba oddać, że jeśli chodzi o włodarzy w naszym regionie, to gdzieś bardzo wysoką pozycję w tym rankingu zajmuje, jeśli przynajmniej patrzeć z perspektywy Radia 7. Bardzo dziękujemy za tę opiekę burmistrzowi Sierpca i pewnie spotkamy się w wakacje na kolejnym już jubileuszowym Festiwalu Smaków. Tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie Piotrze, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
5: Ja długo nie dzwoniłam, jak mi ten co nie mogliśmy jechać, bo ja tak mocno zachorowałam na serce. ale jak będziecie w Działdowie, to z miłą chęcią, co mamy, to wam podarujemy. No i chciałam pozdrowić swoich wnuczków. Wszystkiego dobrego, czyli zdrówka w nauce. Tak po wszystkim i mężowi wszystkiego dobrego, za dobre współczucie dla mnie. Ja pozdrawiam panią Bosię. Serdecznie, jak się zjawi tam do Działdowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dużo zdrówka. Życzę serdeczności. Też przesyłamy do Działdowa. I przenosimy się w kolejne miejsce. Tu Radio 7. Witam. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Radio 7?
0: Tak, to my.
6: To chciałem pozdrowić moją kochaną mamusię, Bożenkę. I Bożenkę, całą rodzinę, no i pana.
0: Bardzo dziękuję.
6: Dzwoniłem, a nie mogłem się dozwonić. Nie?
0: A od kogo życzenia płyną?
6: Od Michała.
0: Dziękuję, panie Michale. Pozdrowienia również dla pana. Kto jeszcze dzisiaj chciałby do nas zadzwonić i życzenia przesłać? Linia wolna, nawet obie linie wolne teraz. O, to się nieczęsto zdarza, żeby u nas linia wolna była. Państwo zresztą też sygnalizują to, że ciężko się dodzwonić. Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: O, witam, panie Jadziu.
7: Kłaniam się bardzo nisko, pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
7: Panią Basię, cały zespół radia, słuchaczy, sąsiadów, Klub Seniora w Gumowie.
0: O, właśnie. Klub Seniora w Gumowie, ja też pozdrawiam.
7: A czy mogłabym prosić o piosenkę Nasze Róże, Bałkan Express?
0: Nie obiecuję, poszukam. Jak znajdę, to zagramy.
7: Albo Czerwone Róże, Defisa.
0: Dobra.
7: To bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrowienia. No to może jeszcze jeden telefon. Tutaj tym razem spróbujemy. Tu Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Chciałem serdecznie pozdrowić Klub Seniora w Dębianach. Życzę wszystkiego dobrego, że powstał. Dużo, dużo zdrówka starszym osobom. Wszystkiego dobrego. I panu tak samo, proszę pana, panie Piotrze.
0: Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego też dla pana.
8: Dzięki.
0: Kłaniam się. I tak sobie rozmawiamy i będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę kilka. Najpierw jednak zagramy trzy nutki dla państwa polecą teraz, a później wrócimy z kolejnymi państwa życzeniami i pozdrowieniami. To zespół Next na dobry początek.

0: Przez 3 godziny żadnych wiadomości, żadnych reklam, nic, tylko my, muzyka, nasze rozmowy i no taka integracja nasza wspólna, niedzielna. Zawsze w niedzielę od 12 do 15, a muzycznie nawet do 16, niedzielna biesiada na antenie Radia 7 i tak właśnie jest. Tak sobie myślę, że w komercyjnych stacjach radiowych 3 godziny w środku dnia bez reklam to chyba się nie zdarza, prawda? To my jesteśmy chyba takim ewenementem. Żadnych reklam, żadnej wiadomości, tylko to, co tygryski lubią najbardziej. Wiadomość zaległą jedną mam i już ją Państwu teraz emituję, a za chwilę będę odbierał telefony, bo widzę, że tutaj już obie linie zajęte, ale najpierw posłuchajmy.
1: Witam całe Radio 7, pozdrawiam moją teściową Beatę oraz teścia Krzyśka oraz pozdrawiam wuja perkusistę Zbynia z Żabowa.
0: Tak, i to głos od Państwa. Można się nagrać w aplikacji Radia 7. Zachęcam do tego. To siódemka, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Pozdrowienia przesyłam z Niemiec dla rodziny Zimnickich z Wrocławia. Mhm. A w szczególności Anię, która będzie miała niebawem urodziny we wtorek. A zdradził to jej mąż Zbigniew, który zaraziłam słuchaniem Radia 7.
0: Miałam
2: aplikację na telefon.
0: Pięknie, dziękuję.
2: I jest tramwajarzem, przekazał nie wiem kolegom. To ten,
0: czyli nie tylko tramwaje w Gdańsku, ale i we Wrocławiu.
2: Tak, już zaraziłam.
0: Super, bardzo dziękujemy i prosimy o kolejne zarażanie.
2: Oczywiście i pozdrawiam oczywiście przykład mojego męża, przebywającego w Polsce i córkę z mężem i wnusie.
0: A my panią pozdrawiamy i bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia wzajemnie. I też Państwa zachęcam do tego, ażebyście Państwo mówili dobrą nowinę o Radiu 7, zachęcali do słuchania. Może się tak zdarzyć, że ktoś może nie wiedzieć o nas, prawda? Tutaj na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej, no wydaje się to dość mało prawdopodobne, aczkolwiek takie przypadki jeszcze podobno się zdarzają, ale gdzieś tam głębiej w Polsce może się zdarzyć, że o nas nie wiedzą, nie znają i warto ich zachęcić. Ale nawet tutaj też, w miejscowościach naszego regionu też warto zachęcić do słuchania. Polecam Państwu i bardzo dziękuję za te wszystkie takie gesty promujące Radio 7. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bo wie Pani co? Chciałam zgłosić ogłoszenie, bo słucham właśnie waszą Radio 7, tak? Dobrze zadzwoniłam.
0: Tak.
3: I mogę zgłosić takie zgłoszenie?
0: Tak, można pozdrowić, słuchamy.
3: To ja bym chciała pozdrowić od Tatiany z Ukrainy, Rafała.
0: Mhm. Rafała.
3: No, i piosenkę by chciałam, żeby pan puścił, a nie wiem, czy znajdziecie taką piosenkę. Bo to jest troszkę taka dyskowa, nie taka jak u was leci.
0: A jaka ta piosenka?
3: To jest DJ Rafał, Nie Warto Kochać.
0: Okej, poszukam, jak znajdę, to zagramy.
3: Dobrze, będzie słuchać, będę czekać, bo słucham na to wasze radio, bardzo fajnie, dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Dobrze. I kolejne telefony, i kolejne życzenia, i kolejne pozdrowienia lecą w świat. I pewnie komuś miło się zrobi za chwilę. Siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, pan Witek jest.
4: Pan Witek z Ostrowitego Lipińskiego.
0: Tak jest.
4: Panie Piotrze, chciałem pozdrowić Stanisława Kowalskiego i jego żonę Małgosię oraz wspaniałych listonoszy. Na czas przynoszą te korespondencje, wszystko elegancko.
0: Nie podbierają.
4: To kiedyś będzie to, niedługo będzie to zamierać.
0: No właśnie, nie podbierają tam z listów nic, nie zaglądają.
4: Tak, tak. No u nas ładna pogoda, panie Piotrze.
0: A, czy nie pada?
4: Ale co się stało? Rano się dzisiaj budzę.
0: Aha.
4: Coś tak mi ciepło jest. Do grzejnika patrzę. Grzejniki grzeją.
0: O, już?
4: Palacz rozpalił kocioł w bloku u nas.
0: O, to już szybko
4: widocznie
0: jakoś.
4: Próbę robi.
0: A może próbę robi, tak jest.
4: Tak. No ale tydzień ma być taki marny, to może już będzie się trochę paliło tak troszeczkę.
0: Takie próby będą coraz częściej.
4: Halo.
0: Panie Witku, no to pozdrawiamy w takim razie.
4: No, tak samo już. Pozdrawiam panie Piotrze, pana, ekipę całą, żonę. I jakby dało radę puścić, no niech będzie ta. Niech żyje wolność i swoboda i seniorita woda.
0: Dziękuję, panie Witku, pozdrawiam.
4: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Sezon grzewczy, czyżby tuż, tuż. A wiedzą państwo, że teraz to problem jest, bo i gaz drogi, i pelet drogi, i węgiel drogi. To ja nie wiem, jak to tak. Lepiej, żeby ta pogoda, żeby te takie niższe temperatury za szybko nie przechodzi, nie przyszły, bo to może się okazać, że będzie naprawdę dla portfeli naszych niezbyt interesujący sezon. Ale wiadomo, wina Tuska, nie? Tutaj jesteśmy zgodni. Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Witamy serdecznie, pozdrowienia z Nowego Miasta. Tutaj Piotr Jezierski, tata Włodzimierza Jezierskiego, też pozdrawiam serdecznie.
0: O, super.
5: Życzymy naprawdę wszystkiego dobrego, pozytywnego myślenia i żeby ta pogoda była wreszcie się ustabilizowała.
0: Pozdrowienia też dla taty, proszę przesłać.
5: Słuchamy z całą rodziną, naprawdę.
0: Super.
5: Jakby dało radę później włączyć jakąś taką muzyczkę spokojną. Będziemy wdzięczni.
0: Dobra, dziękuję
5: serdecznie
0: bardzo.
5: Pozdrowienia od wszystkich Nowego Miasta.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Nowe Miasto koło Płońska, tak. Tam też Radio 7 gra w najlepsze. No dobrze, to co? To jeszcze jeden telefon spróbujemy sobie odebrać i zaraz wracamy do muzyki, czy już? Bo to patrzę, że to półmetek dzisiejszej naszej audycji właśnie wybił praktycznie. No dobrze, na razie telefony milczą, to ja wracam do państwa z muzyką. Zenek, Martyniuk i zespół Akcent, Gwiazda. No to był hit, prawda, swojego czasu. Można zrobić radio głośniej nawet teraz. A co tam? A co?

0: prosiliście Państwo dzisiaj, chyba dwie prośby były o Dianę Róża, no to zagraliśmy, żeby nie było, że ja tutaj życzeń muzycznych nie spełniam. A tym bardziej, że tego utworu dawno u nas na antenie nie było, jeśli w ogóle kiedykolwiek w niedzielnej biesiadzie się pojawił. Tak widzę, że Żmija Jadowita, fajna kobita z Podkarpacia też prosiła o ten utwór, no i udało się zagrać. Pan Marek Motorniczy z Gdańska zgłasza się na Facebooku, jest obecny, także jeszcze okazuje się, że ktoś tam w tym Gdańsku nas słucha. Ale widzę też pana Mariusza z Leszna pod Warszawą, to tak mi się rzuciło w oczy, bo Leszno, piękna miejscowość, mieszkałem przez chwilę w Kępiastym obok, więc takie wspomnienia tutaj do mnie wróciły sprzed 20 lat, ponad 20, prawie 30 lat. No dobrze. To ja chętnie teraz będę rozmawiał z Państwem, będę odbierał kolejne telefony. Można telefonować, bardzo proszę. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Pozdrawiam pana Piotra. Ja dzwonię z Żuromina ze szpitala, z oddziału rehabilitacji. No i chciałam serdecznie podziękować za wspaniałą opiekę, troskliwość nad nami, nad pacjentami, panu lekarzowi, pielęgniarkom Małgosi, pani Jagodzie, Mirce, Celince i Bożence. Naszym kuchareczkom Karolince, Agnieszce i Edytce. No i wspaniałych mamy dwóch rehabilitantów, Łukasza i pana Jarka. Serdecznie im dziękujemy za dobre i gorące ręce dla nas. Za cierpliwość, a podziękowania składa Elżbieta z pokoju numer 3. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Panie Elu, to tam jakaś taka rodzinna atmosfera w tym żuromińskim szpitalu panuje.
1: Bardzo, bardzo, panie Piotrze.
0: No
1: już ja jestem szósty raz.
0: O Jezus Maria, to co się stało? Panie Elu, no proszę do domu wracać, a nie tam pani po szpitalach się wróci.
1: 1 października wrócę, w marcu wrócę.
0: Aha.
1: No to tak, no trudno, tak
0: takie
1: trzeba.
0: Życie, tak, to prawda.
1: Takie życie, tak. No to serdecznie pozdrawiam.
0: Dużo zdrówka, panie Elu.
1: Miłego popołudnia.
0: Dziękuję
1: wzajemnie.
0: Do usłyszenia. No to tak często się narzeka teraz na tę służbę zdrowia, jak się okazuje, jak państwo słyszą, w żuromińskim szpitalu. Rodzinna atmosfera, pani Karolinka, pan Łukasz, pani Celinka, no sami państwo słyszą, po prostu, no nie chcę powiedzieć nic, tylko chorować, bo tego nigdy nikomu nie życzę, ale serce rośnie, jak okazuje się, że wśród tylu negatywnych opinii, takich nierzadko bardzo krytycznych, pojawia się taki telefon z takimi miłymi słowami. To ja odbieram kolejne połączenie, Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Z tej strony Irena z Gojmina. Chciałabym...
0: Halo? Tak, tak, słuchamy.
2: Dzień dobry. Z tej strony Irena z Gojmina. Chciałabym pozdrowić kochanego Grzegorza, swoją kochaną mamę, wuja Prusa, którego zachęciłam do słuchania państwa radia.
0: O, super, dziękujemy.
2: Dużo zdrówka mu życzę. No i miłej niedzieli, chociaż jest pogodna. I sąsiadów wszystkich i współpracowników gminy Gołymin Ośrodek. No, dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy, pani Ireno. Pozdrawiamy. A i słyszą państwo, kolejna osoba, która reklamuje Radio 7. Ciepłe słowo szepnie. Może nawet radio ustawi, pomoże przestawić. To bardzo mi się podobają takie postawy i bardzo gorąco pozdrawiam tych wszystkich, którzy promują siódemkę. Dzień dobry, słuchamy.
3: Zamówić ja i ty. Usłyszałem cię.
0: Aha. I już? No dobrze, nie wiem o co chodziło, ale taki bardzo tajemniczy telefon, zza światów może. To w takim razie odbieram kolejne połączenie. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Jestem z ciepłem się kłania. Witam
0: bardzo
4: pana
0: miło.
4: Serdecznie, pana redaktora. Chciałam pozdrowić twoją całą rodzinę, koleżankę Iwonę, siostrę Palączę, siostrę Marzenę, i chciałam przekoneczkę dla nich.
0: Dobrze, pomyślimy. Pozdrowienia do Ciechanowa. Dziękuję, do usłyszenia. Ciechanów na posterunku, moi drodzy państwo, jak zawsze, a w gotowości. Super. A tutaj kto do nas dzwoni? Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witam.
5: Panie Piotrze, chciałem pozdrowić swojego szwagra, który naprawdę zaszczepił mi tym radiem.
0: O, i super. Dobry szwagier.
5: Radio w Polsku. No i ten. Ja pozaklejałem taśmą, żeby nic mi fali nie przekręcał, tak mam parę lat i jest fajnie.
0: No to pozdrowienia, jeszcze, tym bardziej dla szwagra, to ja też go pozdrawiam.
5: Dla szwagra Tomka Wiśniewskiego, listonosza, to jest naprawdę fajny facet. Jeszcze, panie Piotrze, chciałbym pozdrowić swojego siostrzeńca, tak samo się nazywa jak pan, chyba imię ma, Piotra Bloka. Most Kopacze.
0: Super.
5: Teraz mu się córka urodziła, wszystkiego najlepszego chciałbym życzyć.
0: Dziękuję, no ja pana też pozdrawiam. Dziękuję za telefon.
5: Dzwonię z okolicy Łuzienia, także dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się. Ale widzą państwo, to jest dopiero postawa. Nie dość, że szwagier namówił pana do słuchania Radia 7, to jeszcze pan w radiu sobie zablokował możliwość zmieniania stacji, tak żeby nikt mu tam nie przekręcił. To jest dobre. To mi się spodobało. Tak, i ma ustawioną tylko jedną stację i nikt tam już nawet mu nie jest w stanie tego zmienić. To jest dobre. To taki patent można stosować. Kto jeszcze do nas dzwoni? Dzień dobry, tu Radio 7.
6: Dzień dobry.
0: Witam.
6: Ja dzwonię, chciałam z okolic Karniewa, chciałam złożyć życzenia córce i zięciowi z okazji 4. rocznicy ślubu. Mhm. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy panią też, kłaniam się, do usłyszenia. Krótki telefon, ale bardzo treściwy, takie piękne życzenia poleciały w eter. To jeszcze posłuchajmy, kto dzwoni do nas na drugiej linii. 792-150-150. O, tutaj ktoś się zdążył rozłączyć. No to można jeszcze dzwonić. Jeszcze chwilę mamy w tym wejściu antenowym, więc jeśli tylko państwo mają ochotę, to bardzo proszę. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
7: Dzień dobry, serdecznie witam panie Piotrze, tu pani Jola z Maninowej.
0: O, pani Jolu, ale to
7: tak,
0: pani dawno nie było.
7: No dawno nie było, tak, bo nie pewnie nie było, panie Piotrze, takich okazji, żeby złożyć życzenia.
0: Pani Jolu, ale ja panią przez radio wołałem i to nie raz, a pani się nie zgłaszała.
7: Tak, właśnie, tak, tak. Tutaj jeszcze jestem ze swoim wnusiem Brunonkiem. No powiedz ładnie panu dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. A chciałam życzyć swoim przyjaciołom, bo mają 44. rocznicę ślubu, a ja byłam świadkową na tym ślubie. I to takie szczęśliwe małżeństwo. Ewie i Januszowi Kraśniewskich z Ciechanowa najserdeczniejsze życzenia z okazji 44. rocznicy ślubu. Niech żyją, żyją i niech świętują mnóstwo rocznic.
0: Kolejnych, tak, to prawda.
7: Tak, kolejnych. No, ja panie Piotrze pana podziwiam za pana charyzmę w radiu, bo po prostu pan się doskonale daje radę, nawet nie potrzebuje pan pomocy.
0: No nie, jakoś tak właśnie wyszło, pan, że jestem no, sam i
7: sam
0: sobie tutaj,
7: został. Tak. No sam, jak to się mówi, sterem i okrętem i kapitanem, także
0: I nawet żaglem.
7: Zawsze słucham i tu przyjechał mój taki znajomy z Florydy i słucha Radia 7 i mówi, słuchaj Jola, jakie tu ładne kawałki lecą z naszej młodości, bo tak pięknie gracie państwo. No taka jest prawda, że właśnie słuchamy tak na co dzień i tak nieraz nawet tańczymy, panie Piotrze, nieraz tańczymy przy pana muzyce, także rozwesela pan i młodych, i starych, i różnych.
0: No, super.
7: Także wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję pani Olu. Cieszę się, że mogłem panią usłyszeć, bo już tak dawno pani nie słyszałem, że już się niepokoiłem.
7: A jeszcze panie Piotrze, urodzi mi się wnusia w październiku. Już na wylocie, tak.
0: No to gratulacje. Proszę dać, znać, jak już będzie po.
7: Pochwalę się oczywiście. Do widzenia,
0: powiedz. Do widzenia, Bruno.
7: Do widzenia.
0: Dziękuję, kłaniam się pani Olu. Pani Jola z ulicy Malinowej w Ciechanowie, najsłynniejsza ulica w Ciechanowie. Podobno niewielka, nie wiem, nie byłem, ale no jak państwo słyszą, bardzo, no nie dość, że malinowa, to kojarzy się zaraz z sokiem z malin, ale jednocześnie też z panią Jolą i bardzo miłym głosem. Dobrze, to w takim razie teraz wracamy do muzyki, a w taki sposób właśnie dotrzemy do godziny 14, a po 14 kolejne Państwa życzenia, kolejne pozdrowienia. Można się nagrywać też, o tym przypominam, w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Teraz z pozdrowieniami dla wszystkich Monik, bo zespół Cinzano będzie śpiewał właśnie dla Monik. Jeszcze coś tutaj Szaza, widzę, że jeszcze w kolejności będzie, więc proszę zostać.

Tu Radio 7, to już prawie jest 14. Radio 7. A u nas trwa niedzielna biesiada.

0: Niedzielna biesiada. W ostatniej godzinie dzisiejszego programu jesteśmy już, niestety. Od wiadomości głosowej zaczniemy? No chyba tak, prawda? Bo na co będziemy czekać? Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całe radio, mojego męża Krzysztofa. Kocham cię, Krzysiu, i pozdrawiam Piotka.
0: I takie wiadomości głosowe można u nas zostawić w aplikacji smartfonowej Radia 7, do czego zachęcam. A teraz zachęcam Państwa do telefonowania 792-150-150. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Pozdrawiam moich rodziców, moją mamę Joannę i mojego tatę Radosława oraz moją siostrę i mojego brata i życzę dalszych sukcesów sportowych. Pozdrawiam również moją ciocię Agnieszkę i mojego wujka oraz kuzynów Fabiana, Bartosza i Szymona Sąkowskich. Pozdrawiam również dziadka Mirka, dziadka Krzyśka oraz babcię Marzenkę. Chciałbym też pozdrowić panią Bożenkę i pana Krzysztofa Grzywacz i oczywiście pana Piotra. Pozdrowienia wysyłał Natan.
0: Dzięki bardzo. No, Natan już głos coraz poważniejszy, coraz bardziej dojrzały, bym powiedział. Lata mijają, lat przybywa i głos też się zmienia. Dzień dobry, tu Radio 7, witam.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałem pozdrowić mojego ukochanego synka Karolka i ukochaną moją narzeczoną Danusię. Od Mariusza z Łukomnia.
0: Dzięki, panie Mariuszu, pozdrawiam. 792-150-150 to jest numer do studia. Wystarczy wybrać ten numer i można przesłać pozdrowienia. Proszę na czas połączenia wyłączyć radio, tak żeby nam nie przeszkadzało, nie utrudniało komunikacji. Można też swoje życzenia nagrać w smartfonowej aplikacji Radia 7. Każdy porządny słuchacz Radia 7 w swoim telefonie naszą aplikację mieć powinien, a jak już ma, to oprócz tego, że może nas tam słuchać, to może również tam do nas mówić. Jest tam taka opcja nagraj wiadomość, można nagrać wiadomość, rzeczywiście te wiadomości do nas wysłać. Także dwie formy komunikacji polecam Państwu. A teraz co? No teraz spróbujemy się z kimś jeszcze połączyć. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Dodzwoniłem się do Radia 7?
0: Tak.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
4: Chciałem pozdrowić znowu i województwo lubuskie. Mhm. Mamusię chciałem pozdrowić, Eugenię Orłowską. I pana i panią Basię bym chciał pozdrowić. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. I kolejne telefony, i kolejne życzenia, i kolejne pozdrowienia. Proszę, śmiało, śmiało. Jeszcze mamy trochę czasu, można dzwonić, można pozdrowienia przesyłać. Dzień dobry, witamy, tu Radio 7.
5: Dzień dobry, witam.
0: Kłaniam się.
5: Ja chciałam pana Piotra serdecznie pozdrowić i przede wszystkim pozdrawiam moją mamę Beatę. Sytuacja jest taka, że od rana was słucha i cholera, nie kumpie się do kościoła, nie szykuje się, tylko siedzi. Pan Piotr ją troszeczkę pogna.
0: Dobrze.
5: Pozdrawiam serdecznie.
0: To ja chciałem pognać. Na 18 do kościoła może w takim razie. Może wszyscy zdążą. Do 18 jeszcze trochę czasu. Można się wykąpać, przygotować, wyszykować i do kościoła wszyscy zdążą. Halo, halo, tu Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witam.
6: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja dzwonię z Burkatu. Chciałbym pozdrowić moją żonę, bo we wtorek mamy rocznicę, czy sosuco rocznicę ślubu. A mało tego, żona trochę chóruje, bo ma na tego, wie pan, tego paskumiaka, nie? I we wtorek akurat przy nim jedzie też do szpitala na następne badania i tamten, te inne rzeczy. Także chciałbym ją bardzo serdecznie pozdrowić.
0: To ja też się przyłączam. Dużo zdrowia w takim razie.
6: Dobra, a panie Piotrze, mógłby pan puścić taką piosenkę 70 z Albatrosu?
0: Jak znajdę, to zagram.
6: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No, smutne takie piosenki. Coś państwo takie smutne piosenki dzisiaj chcą. Nie wiem czemu. Dobrze, jeszcze tutaj ktoś dzwoni. Halo, Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Witam.
7: Chciałbym pozdrowić wprost z kabiny ciężarówki moją kochaną Anię, brata Przemka wraz z Moniką i brata Pawła wraz z małżonką Martą i mamę Elę z Przasnysza. Pozdrawia Piotrek z Przedwojewa.
0: Panie Piotrku, gdzie pan tą ciężarówką pomyka?
7: I jadę właśnie z Mławy na Ciechanu.
0: Czyli tutaj lokalnie.
7: Tutaj lokalnie akurat już wracam do domku.
0: To bezpiecznej drogi w takim razie.
7: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy do muzyki, bo tutaj już coś nas czeka. Będą Boysi, będzie Itex, no i jeszcze coś tam dobierzemy. Kto tutaj do nas dzwoni? Halo, halo, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
0: Witam.
8: Chciałam pozdrowić cały szpital w Płocku. Chciałam pozdrowić Agnieszkę, Anię, drugą Anię. Ogólnie ja tak samo leżę razem z nimi na oddziale. I chciałam pozdrowić jeszcze również cały Drobin. Jestem z Drobina. No i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do zdrowia.
0: A jak tam w szpitalu w Płocku warunki?
8: Bardzo dobre.
0: O.
8: Dobre obiadziki, dobra opieka. No i jest bardzo dobrze.
0: Ale nie ma to jak w domu, prawda?
8: Nie ma to jak w domu, ale jest dobrze.
0: Dużo zdrowia życzę pani.
8: Jola z Drobina.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie. Jednak się okazuje, że nie jest tak źle w tych szpitalach, ale jednak w domu to jest w domu. Dużo zdrowia dla tych wszystkich z państwa, którzy rzeczywiście problemy ze zdrowiem mają, a nie daj Boże spędzają czas teraz w szpitalu. To co, wracamy teraz do muzyki, a my usłyszymy się za 11,5, prawie 12 minut. Będą kolejne życzenia, będą kolejne pozdrowienia. Teraz Boysi. U nas w niedzielnej biesiadzie. Proszę posłuchać.

0: Zdecydowanie nie jesteście Państwo sami, bo Radio 7 jest z Państwem, a my z taką tworzymy nieformalną radiową rodzinę, no tak to trzeba sobie powiedzieć. Chociażby patrząc na te wpisy na Facebooku, Państwo co rano się witają, uprzejmości sobie przysyłają, każdy sprawdza, czy nikogo nie zabrakło. No bardzo to miłe. To teraz, moi drodzy Państwo, jeszcze patrząc na Facebooka, pan Mario się odnalazł, niewidziany dawno, a jednak jest. Podobno ze względu na pracę zmienił też sposób słuchania Radia 7. Dobrze, to już mamy. Żmija jadowita rymami tutaj rzuca. Żmija jadowita, fajna kobita. To na Facebooku takie atrakcje. No też tutaj kolejne wpisy są. Proszę zresztą zajrzeć, proszę dołączyć do nas na Facebooku naszym radiowym. Cały czas coś się dzieje. A ja teraz będę odbierał kolejne telefony, ale to za chwilę, bo wcześniej posłuchajmy, co tam Państwo nagrali ciekawego.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, tutaj Roxana ze Starej Sławy Góry. Chciałabym na początku pozdrowić moją babcię Elę i dziadka i serdecznie im podziękować, że są przy mnie w możliwych chwilach złych i dobrych. I że mnie kochają najmocniej na całym świecie jak własną córkę. Że nigdy mnie nie ocenili, nigdy mnie nie zostawili i zawsze byli przy mnie, że mi pomagają w niektórych chwilach i nie tylko, że po prostu są. I chciałabym dla nich też złożyć życzenia, żeby oni po prostu byli szczęśliwi ze sobą, żeby byli zdrowi, żeby żadne choróbsko ich nie wzięło i żeby po prostu byli ze mnie dumni. I proszę piosenkę dla nich jakoś Disco Polo. Pozdrawiam serdecznie.
2: Witam całe Radio 7. Chciałem pozdrowić swoją szwagierkę Brygidę oraz szwagierkę Dominikę, która mówi, że ma cały czas pozytywne wibracje.
0: To panią Dominikę ja też pozdrawiam. Positive vibe to jest to, co tutaj nas wyróżnia. Dobra, to mamy wiadomości głosowe już za sobą, a teraz telefoniczne nasze rozmowy. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana. Kłaniam witam się.
0: Dzień dobry.
3: Chciałabym złożyć życzenia urodzinowe naszemu kochanemu szwagrowi Adamowi. Dużo zdrówka, radości, miłości, wszelkiej pomyślności. Niech mu wszystko płynie w życiu elegancko. I wszystkiego najlepszego, Adam. Życzy Bożena z rodziną. I pozdrawiam wszystkich. Dziękuję
0: też ślicznie. Panią pozdrawiamy. Dziękuję za telefon. I kolejne połączenia i kolejne życzenia. Patrzę, że my tak, moi drodzy Państwo, na dobrą sprawę, to już powoli do brzegu dopływamy naszego dzisiejszego spotkania, więc jeśli ktoś miał w planie dzisiaj zadzwonić, przesłać życzenia, przesłać pozdrowienia, to już proszę naprawdę nie czekać, bo to ostatni moment, ostatnia szansa prawie. Słuchamy, dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień Bożena dobry.
4: Pania z Płocka. Płock. Długo nie dzwoniłam.
0: Tak jest, Płock, pani Bożeno.
4: Dzień dobry, panie Piotrze. Serdecznie pana pozdrawiam. Radio 7. Byłam dzisiaj na grzybkach, całe wiaderko się uzbierało.
0: O, no proszę.
4: To grzybki, bardzo dobre. Panie Piotrze, chciałam pozdrowić braciszka, który ma, no tam choruje na nóżkę, bardzo z Dziębakowa, jego żonę Danusię, jego córkę Agniesię Baczyńskiej. Chciałam pozdrowić swoją wnusię kochaną Martynkę, swojego męża Wojciecha, no i wszystkich znajomych, wszystkich, co na świecie, wszystkich, bo ja cały świat kocham, kocham przyrodę, wszystko kocham.
0: Pięknie.
4: I panie Piotrze, bym bardzo prosiła o tą Mireczkę, tak lubię tą pioseneczkę.
0: Dobrze, to jeszcze Mireczkę dzisiaj zagramy.
4: Dobrze, dziękuję serdecznie,
0: dziękuję,
4: pozdrawiam.
0: Pani Bożeno.
4: Zdrówko, panie Piotrze. I
0: dziękuję,
4: zdrówka,
0: dla pani również, kłaniam się i pozdrawiam Płock. Pani Bożena z Płocka. No to jest właśnie przykład, drodzy Państwo, takiej postawy, która mi się bardzo osobiście podoba. Pełna optymizmu, uśmiechu pani Bożena, pełna radości. Wszystkich kocha, wszystkich lubi. Tak jest. I tego też Państwu życzę. Dobra, teraz jeszcze tutaj odbieram połączenie. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana Piotra serdecznie.
0: Witam.
5: Wszystkich słuchaczy. I właśnie już nadeszła teraz chwila, że mam wierszyk na jesień. Mhm. Można przeczytać?
0: Już nadeszła teraz chwila, że idziemy do cywila. A, słuchamy.
5: Do kina. Jesień. jesień przyszła tak ukradkiem, trzeba mieć już ciepłą szatkę, by założyć dni deszczowe i poprawić swą urodę, bo na dworze kolorowo lecą liście tuż nad głową. Chociaż wszystko już przekwita, ale życie nie zanika, bo ta jesień dała plony, każdy jest zadowolony i jesienią się cieszymy, która przyszła w danej chwili. Czekaliśmy rok cały, by świat oddał nam się mały i tak mocno zawirował, bo nas mocno tak ukochał. Szczęście teraz pewnie wróci i nas nigdy nie zasmuci. Dziękuję.
0: Dziękuję pani Dano, pozdrawiam. I teraz gdzie my się przeniesiemy? Posłuchajmy teraz na drugiej linii, któż do nas dzwoni i kogo będziemy pozdrawiać. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry, a kuku? Cisza. To nikt nie chce ze mną rozmawiać. Dobrze, trudno. No to w takim razie przypomnę numer do nas 792-150-150. Ten numer należy wybrać, ażeby się ze mną połączyć. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witam. O, pani Wiesiu, a o pani dzisiaj myślałem.
6: A, to mi bardzo miło. A ja dodzwoniłam się, udało się, to bardzo się cieszę. Pozdrawiam pana, całą redakcję, wszystkich słuchaczy, no i życzę miłego dnia do końca.
0: Pani Wiesiu, co tam z tą jesienią w Ciechanowie?
6: No, tak powiem szczerze, że no, wiatr jest, powiewa, ale to jeszcze... Czuć jesień, ale jeszcze jest ciepło w miarę.
0: Jeszcze tak.
6: Jeszcze trochę.
0: Jeszcze nie tak źle.
6: Tak myślę.
0: Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkim życzę. Tak, panu również. Dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się. A o pani Wiesi dzisiaj myślałem, bo myślałem i o pani Ani z Ciechanowa, też dawno nie słyszałem, i o pani Danusi z Ciechanowa, a tak mnie natknęła pani Jola, bo dawno nie dzwoniła i wreszcie zadzwoniła i później tak sobie właśnie przypomniałem panią Wiesię, panią Anię. No, pan Tadeusz dzisiaj był, także pozdrowienia do Ciechanowa. Pani Dorota pewnie jest, chociaż nigdy nie zadzwoni, tylko zawsze na Facebooku się odzywa. No taki ten Ciechanów. Dobrze, to teraz spróbujemy tutaj się z kimś połączyć. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Witam.
7: A, dzwoniłam do pana.
0: Tak, słuchamy.
7: Radio 7 było. Słucham, to ja nie mogę sobie piosenkę znaleźć.
0: Jakie piosenkę?
7: Bo był Tatiana z Ukrainy i Rafał.
0: A to nie, nie znalazłem tego DJ Rafała. I proszę panią o to, żebyśmy raz w trakcie audycji dzwonili, bo pani już dzisiaj dzwoniła do nas. Więc proszę dać szansę tym, którzy się dodzwonić nie mogą. Tego DJ-a Rafała całego, czy nie całego, nie udało mi się znaleźć w naszym archiwum muzycznym. Dobrze, to co? Jeszcze z kimś się połączymy? Czy już... No na razie cisza jest w telefonie. Moi drodzy państwo, teraz zagramy sobie, a później do państwa wrócę i to już będą ostatnie dzisiaj telefony i ostatnie dzisiaj wiadomości głosowe. To już dosłownie za chwilę. Żmija Jadowita wspomniała As, kochaj mnie na Miami. No to teraz właśnie zagramy tę piosenkę na naszej antenie. Podobno jakaś inna wersja jest według Żmii Jadowitej. Nie wiem jaka, ale aż się boję pomyśleć. O nas w wersji oryginalnej. Zespół As teraz w niedzielnej biesiadzie, ostatniej podczas tegorocznego lata.

0: Niedzielna biesiada Radia 7, tylko my tak dla Państwa jesteśmy w stanie zagrać. Żadna inna stacja radiowa. Nie, oni nie dadzą rady. A my i owszem, w każdą niedzielę zawsze w południe, polecam Państwu, zapraszam, już za tydzień, mówię o tym nie bez powodu, bowiem powoli będziemy kończyć na dzisiaj. Ostatnie teraz pojawią się Państwa życzenia, ostatnie pozdrowienia. Zaczniemy od tych zaległych wiadomości głosowych.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Chciałam pozdrowić wszystkie koleżanki i kolegów, którzy w 1982 roku przystąpiliśmy wszyscy do matury w Strzegowie, a gorąco pozdrawia Jadzia Więckowska z Płocka.
0: Pozdrawiamy Pani Jadziu, pozdrawiamy Płock, a my teraz ostatnie telefony teraz będę odbierał od Państwa. O, widzę, że się Państwo rozdzwonili. Będzie pozdrawiane. Dzień dobry, tu Radio 7.
2: Dzień dobry.
0: Witam, słuchamy.
2: Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia w tym tygodniu dla córki Doroty, mieszkającej w Anglii.
0: Muszę Panią przeprosić, niestety tak głośno u Pani gra radio, że niestety nie jesteśmy w stanie się skomunikować. Mówiłem, prosiłem, błagałem, bezskutecznie, no więc niestety muszę być konsekwentny. Jeśli Pani się uda wyłączyć radio na czas naszego połączenia i zadzwonić jeszcze raz, to bardzo proszę to zrobić. A ja czekam na kolejne Państwa telefony. Ostatnie dzisiaj niestety, tak szybko te nasze spotkania niedzielne upływają, że człowiek się dobrze nie rozkręci, a już trzeba powoli żagiel zwijać. Jeszcze się tam żagiel bieli. Alicja Majewska tak kiedyś śpiewała. Dzwoni ktoś. Halo, halo, tu Radio 7, witam.
3: Dzień dobry, witam. Ja z Żuromina dzwonię, Panie Piotrze.
0: Bardzo
3: chciałam złożyć 42 urodziny dla córki Doroty, mieszkającej w Anglii. Bardzo bym chciała coś tak od serca. Wszystkiego najlepszego dla niej, dla Państwa i również dla Pana. Najserdeczniejsze życzenia.
0: Bardzo Pani dziękuję i też serdecznie pozdrawiam.
3: Bardzo mi miło, bo Pana mój mąż to na pewno znał, bo był serok rodakiem.
0: A, no właśnie.
3: A teraz mieszkam w Żurominie. Bardzo Pana proszę o coś takiego ładnego dla córki.
0: Będzie na pewno coś ładnego. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia. Pozdrawiam mój kochany Żuromin. Tak, wszystkich Państwa, tych, którzy w Żurominie od dziada, pradziada, tych, którzy w Żurominie od niedawna. To moje rodzinne miasto, z którego jestem bardzo dumny i zawsze to podkreślam. I jak to mówi moja żona, Ploch z Żuromina wyszedł, ale Żuromin z Plocha nie. No i co prawda, to prawda. Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, z Radio 7?
0: Tak, tak, słuchamy.
4: No, chciałem pozdrowić Lidię Nowacką i parę taką piosenkę puścić. Miłosną, radosną.
0: Miłosną, radosną, dobrze.
4: Bo dzwonię z Anglii. Mhm. No, piękne radio, cudowne.
0: Bardzo
4: dziękuję.
0: Posłucham
4: dzień tego radia. No i chciałbym właśnie dedykować troszeczkę do Lidii Nowackiej.
0: Dobrze, zagramy coś miłosnego i radosnego. Dziękuję bardzo. Bo jeszcze, moi drodzy Państwo, po godzinie 15 cała godzina muzyki biesiadnej i disco polo, jak zwykle, zresztą w każdą niedzielę, dziś odstępstw od tej reguły nie będzie. Słuchamy, siódemka, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Łukasz Warszawy, się kłania Bielany.
0: Dzień dobry, witam Bielany. Jaka ulica?
5: Kwitnąca.
0: Kwitnąca, czyli koło Leklerka.
5: Koło Leklerka, tak, Bielany, Warszawa. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję Panie Łukaszu, wszystkiego dobrego również dla Pana.
5: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dobrze, to Pan Łukasz z Warszawy za nami. A teraz kto przed nami jeszcze? Posłuchajmy, może tutaj się uda z kimś połączyć. Tu nikogo nie ma na pierwszej linii, na drugiej też na razie cisza, spokój. O, drodzy Państwo, obie linie wolne teraz są. To nieczęsto się zdarza, więc jeśli ktoś już stracił nadzieję, że dzisiaj to ja się na pewno nie dodzwonię i odłożył telefon i odpuścił, no to nie, proszę się nie poddawać. Do ostatniej minuty proszę walczyć o swoje miejsce na linii. Tym bardziej, że często tak właśnie jest, że Państwo odpuszczają w ostatniej chwili i w ostatniej chwili największa jest szansa na to, żeby się jednak mimo wszystko do nas dodzwonić. No dobrze, spróbujmy się z kimś połączyć w takim razie. Tutaj może Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, jesteśmy na antenie, dzień dobry. Cisza. No dobrze, to dziękuję wobec powyższego. Spróbujemy jeszcze z kimś się połączyć, czy nie? Czy się nie uda? Cisza na obu liniach teraz. Nie wiem, czy coś się zepsuło, czy to tak intensywnie państwo dzwonią, że się linia przyblokowała? Nie, jest ktoś chyba. Radio 7, witam, dzień dobry.
6: A dzień dobry.
0: Kłaniam się.
6: Chciałam pozdrowić małżonków pracy, życzyć wszystkim miłego dnia, dużego grzebobrania, bo dużo ludzi teraz chodzi na grzybki.
0: To prawda.
6: Dobrego i dużego polowu grzybnego i podziękować wszystkim radiosłuchaczom Radia 7 za pozdrowienia, które dzwonią i pozdrawiają wszystkich. To jest ważne.
0: Tak.
6: Miłego dnia, pozdrawiam. Hanna R. z Okrącocin.
0: Dziękuję pani Haniu, wszystkiego dobrego. Kuchnia polowa. Tak, nie wiem, czy tam jeszcze w kuchni polowej jakieś coś tam się przyjemnego w garnku gotuje, czy to już koniec, ale no może następnym razem się dowiemy. To może tutaj jeszcze Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Nazywam się Agata, dzwonię do państwa pierwszy raz. Są tak bardzo miłe tutaj pozdrowienia i życzenia, więc też się skusiłam i chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy i pana. Bardzo nam umilacie tutaj drogę do domu i chciałabym też bardzo mocno pozdrowić męża. Jeśli można, poprosić o piosenkę Czarownica dla niego.
0: O, taka klasyka, dobrze?
7: No zagramy. Dokładnie, więc bardzo dziękuję i serdecznie, serdecznie was pozdrawiam.
0: Pani Agato, a skąd pani dzwoni?
7: Jestem z Mińska Mazowieckiego, ale akurat jesteśmy przed Warszawą.
0: Serdeczności dla państwa i bezpiecznej drogi.
7: Wzajemnie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo miły telefon. Zresztą pani Agata mówiła, że takie miłe pozdrowienia, taka miła atmosfera, jak to zwykle u nas w niedzielnej biesiadzie Radia 7. To co, moi drodzy państwo, jeszcze jeden telefon? Machniom? Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Z tej strony babcia mojego wnuczka, który wczoraj obchodził swoje 20-letnie urodziny. Maciuś Matysiak z Zielonej. Chcielibyśmy mu z mężem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i powodzenia w miłości. Składają dziadkowie Ewa i Piotr Ejnik z Żuromina.
0: Dziękuję, serdeczności dla państwa również. Dziękuję za telefon. No dobrze, to co? To chyba już kończymy na dzisiaj, moi mini państwo, bo to już tylko 9 minut do godziny 15 pozostało. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Rzeczywiście, jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj było bardzo miło. Domyślam się, ba, jestem nawet pewien, że za tydzień w niedzielę będzie równie miło, tym bardziej, że to już będziemy rozpoczynać nowy sezon, to już będzie pierwsza jesienna niedzielna biesiada. No a na razie póki co żegnamy lato i tak do środy, a potem będziemy mierzyć się z jesienią, oby nas jesienna chandra nie dopadła. Piotr Ploch, to ja. Bardzo państwu dziękuję i życzę udanej niedzieli koniecznie w towarzystwie Radia 7. Zresztą tak jak każdego dnia. Pozdrawiam panią Bożenkę z Płocka. Pani prosiła o Mirkę, gramy.

0: ślub, remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
3: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 720. GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trajanowska-Bis. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
3: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
4: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
3: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
4: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
3: Naukowiec dodaje,

0: żołnierzy, jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
1: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 dzień września. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, rozpoczęła się bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim. Polacy zostali pokonani 30 września, a Szwedzi wkrótce potem zdobyli Pułtusk. Wygrana w bitwie pod Nowym Dworem Mazowieckim otworzyła Szwedom drogę do Inflant. W 1944 roku uczestnik walk pod Mławą Stanisław Weber został szefem sztabu warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. W 1969 roku urodzony w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski został brązowym medalistą w biegu na 1500 metrów podczas Mistrzostw Europy w Atenach.
3: No ja uważam, że byłem wybitnie zdolny.
2: W 1974 roku odbyła się premiera filmu kryminalnego Zapis zbrodni. W roli Zenka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Jak nas robią w konia, to niech przynajmniej szmal za to płacą.
2: W 2000 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Sydney złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w trzech postawach.
5: Renata Maurer-Różańska po raz drugi w karierze mistrzynią olimpijską.
2: W 2014 roku Irena Kirschenstein-Szewińska otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Pułtuska w uznaniu zasług i promocji sportu oraz za działalność na rzecz społeczności ziemi pułtuskiej. Jest patronką publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Pułtusku.
6: Przyjeżdżam jak do domu do Pułtuska, a do szkoły jak do rodziny. Czuję się właśnie z Pułtuskiem związana.
2: Urodzili się. W 1901 roku w Wiśniewie w powiecie mławskim starszy wachmistrz Wacław Komorowski, szef 3. szwadronu 11. pułku ułanów legionowych w Ciechanowie, zamordowany w więzieniu karno-śledczym gestapo w forcie 3. w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1944 roku Jerzy Król, wicewojewoda ciechanowski, sekretarz Rady Nadzorczej Mazowieckiej Kasy Chorych i członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Później pracował jako kierownik tłoczni gazu Ciechanów. Wieloletni prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ciechanowie. Działał także w pułtuskim oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W 1951 roku ksiądz profesor Henryk Seweryniak, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żuromnie.
7: Ja czułem bardzo dobrze w takiej zwykłej robocie kapłańskiej. Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1979 roku Paweł Noch, piłkarz ręczny i trener, wychowanek Petrochemii Płock. Następnie występował w Kasztelanie Sierpc, będąc w sezonie 1999-2000 jego najlepszym strzelcem w rozgrywkach pierwszej ligi Serii B, w której zdobył 142 bramki. Od 2007 roku był związany z Jurandem Ciechanów przez pierwsze dwa sezony jako zawodnik, a później jako trener. Ciechanowski zespół prowadził w rozgrywkach pierwszej ligi i Superligi. Był asystentem trenera reprezentacji Polski.
8: Cały czas konsultujemy to, co ma się dziać na zajęciach, to jakie zagrania, przeciwko jakim strefom mamy stosować.
2: Zmarli w 1944 roku Tomasz Wawrzyński, pseudonim Przygoda, urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim, kapral Armii Krajowej, poległ w Powstaniu Warszawskim. W 1951 roku Stanisław Derkus, urodzony w Rozolinie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, od połowy 1946 roku w obwodzie Mewa, później w Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, walczył z grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa operującą na terenie województwa warszawskiego. Jako dowódca patrolu wziął udział w wielu starciach oddziałów w powiatach mławskim, płockim i rypińskim. Skazany przez Wojewódzki Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, stracony w więzieniu mokotowskim.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu, tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwy? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
2: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszun.
4: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
2: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Co na obiad?
7: Co jemy na obiad?
8: Mamo, a co na obiad?
9: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
5: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
2: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. O 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
3: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
2: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
3: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
2: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal. Jutro chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro przeważnie na wschodzie oraz nad morzem.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady. Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.